0: pozostałyby na wysokim poziomie, no ale może nie będzie jakiegoś takiego właśnie skoku kolejnego.
1: Ocenia Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy. Nie pomaga.
0: Ceny pozostałyby na wysokim poziomie, no ale może nie będzie jakiegoś takiego właśnie skoku kolejnego.
1: Ocenia Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy.

0: wedrzeć się do baz danych australijskiej służby zdrowia. O incydencie tym poinformował sam premier Australii Anthony Albanese. Do złamania zabezpieczeń doszło już w czerwcu tego roku, jednak twórca oprogramowania, firma OpenAI, przekazała tę informację władzom w Kamberze dopiero w tym miesiącu, tłumacząc całe zajście niecelowym działaniem algorytmu.
1: Krakowski Szpital Rydygiera uruchamia w pełni zautomatyzowaną aptekę dla pacjentów. To pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i dopiero trzeci w Europie. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię do produkcji preparatów oraz roboty do sporządzania cytostatyków i leków jałowych w systemie zamkniętym.
2: Możecie Państwo sobie tutaj podejrzeć, jak to w ogóle wygląda. Czyli jest dzielony ten blister i wychodzi na takiej rolce. I teraz to jest urządzenie, które jak my sobie siadamy do komputeru i mamy zlecenie, czy receptę już na konkretnego pacjenta. I mamy na przykład, 6 dawek, tak? Dawkę na godzinę 8, na 12. Klikając tylko w systemie komputerowym, sprawiamy jakby, że urządzenie ożywa i te wszystkie dawki przygotowuje nam w takich pakietach. To urządzenie samo tutaj nam komponuje te wszystkie leki na 24 godziny do przodu. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków. W przypadku na przykład pracownicy cytostatyków będziemy mogli wykonać więcej preparatów. Tak? Zwiększy się liczba pacjentów, to my będziemy przygotowani, żeby zwiększyć liczbę produkowanych leków onkologicznych.
1: Mówiła podczas oprowadzania naszego reportera Pawła Koniecznego kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyn.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Artur K. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Moim zdaniem może kluczową wiedzę w tej sprawie tego, co mogło się stać z pieniędzmi giełdy Zonda Krypto, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Artur K., to przypomnę, były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
4: Czy rozumiem, że jego kontakty z środowiskiem bankowym i kryptowalutowym są elementem tego śledztwa istotnym?
5: Kluczowym elementem i dlatego cieszę się z tej decyzji sądu w dniu wczorajszym i to pokazuje, jaki przełom przeszła też prokuratura. Więc ja widzę, że prokuratura nabrała wiatru w żagle i to w różnych śledztwach. Co mnie bardzo cieszy.
4: Dzisiaj. To są też kontakty ze Związkiem Banków Polskich możliwe?
5: Zawsze jest tak, że przestępcy próbują docierać poprzez różne osoby do różnych instytucji. Nie chcę w ogóle przesądzać tutaj, bo nie chcę rzucać jakiegoś złego światła na instytucje, bo czasem jest tak, że w każdej instytucji jest jakaś czarna owca, ale wiemy, że przestępcy czasem ubierają się w szaty lobbystów i próbują różnymi metodami wpływać na politykę. Najgorzej jak politycy temu ulegają, tak jak uległ pan Ziobro czy pan Wippler.
4: No czy słynne... będą następni politycy w tej sprawie?
5: Bo... Znaczy to jest nieuniknione moim zdaniem, dlatego że widzieliśmy wszyscy takie przyznanie się publiczne przez Ziobrę. No wyobraźmy sobie, że pan zakłada fundację, która jest fundacją krzakiem, która nie działa, ma tylko adres i później przyznaje się pan, no tak, brałem na swoje prywatne, kupiłem sobie samochód, bo był mi potrzebny. Panie,
4: ale o Ziobrze już wiemy. Czy będą kolejni i o relacjach Przemysława Wipplera też wiemy z Zonda Krypto. Będą następni politycy?
5: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy, więc myślę, że jak
4: zespół... Z jakich formacji?
5: Nie mogę o tym mówić, naprawdę. Nie mogę o tym mówić, proszę.
4: Ale to jest tylko prawica? Szeroko pojęta? Czy są też inni?
5: Jest pan bardzo dociekliwy, jestem bardzo konsekwentny, więc nie będę odpowiadał na to pytanie.
4: Czyli nie będzie odpowiedzi. A co właśnie, nasi słuchacze pytają, co z Ziobrą i Romanowskim? Coś nowego się wydarzyło? Zaraz wrócimy do Zonda Krypto.
5: Odnośnie Ziobry, no ewidentnie pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw przez niego popełniane, ale o tym zdecyduje prokuratura.
4: No tak, ale wciąż pozostaje w Stanach.
5: Spokojnie, do czasu. Wiemy dobrze, że wyjechał z Budapesztu, bo miał jakiś parasol ochronny. Gdyby go nie miał, nie pojawiłby się w Stanach Zjednoczonych.
4: I czekacie na zmianę prezydenta.
5: Niekoniecznie. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych są bardzo blisko.
4: A Romanowski?
5: Co do Romanowskiego, proszę pytać służb. Ja ze swojej strony i prokuratura zrobiliśmy wszystko, żeby były odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam go ścigać. Miałem rzeczywiście, że takie realne potwierdzenie od Naddniestrzu, to co powiedział premier, więc wie pan, ktoś, kto jest... powiązany z pewnym światem, który czasem bywa zamknięty i hermetyczny i wyprowadził duże ilości pieniędzy, którymi zasilał różnych swoich popleczników, jak ja bym to nazwał,

0: ma pewną łatwość znajdowania różnych azylów, ale to jest wszystko do czasu, bo służby działają, więc dajmy im pracować.
1: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu Sławomir Nitras mówił o tym, że toczy się także śledztwo prokuratorskie w Gdańsku w sprawie Radosława Piesiewicza i wyprowadzania środków przez PZKOSZ. I tam mu pojawiło się także nazwisko Mariana Kmity. Pana zdaniem to jest przyszłościowa sprawa?
0: Nie wiem tego, ale wiem, że jak będziemy konstruować zespół zondy, to będzie też zaciąg prokuratorów z Gdańska, bo chcemy mieć taki pełny ogląd tej mafijnej działalności. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł potwierdzić to. Na razie nie chcę rzucać na nikogo żadnego oskarżenia, dopóki nie mam dowodów. Naprawdę trzymam się tego twardo. Wiem, że to jest mało ciekawe czasem dla naszych odbiorców, ale zwróćcie państwo uwagę, że to przynosi dobry efekt, bo mamy naprawdę wiele sukcesów w prokuraturze.
1: Panie ministrze, to sprawa, którą żyje cała Polska, rzeczniczka praw dziecka, której osobiste interwencje doprowadziły do odebrania 3- i 4-letniego dziecka, zabrania ich z domu i przewiezienia do domu dziecka. Rzeczniczka była świadkiem pewnego wydarzenia, po czym zaangażowała urząd. Przekroczyła pana zdaniem, mogła przekroczyć, ostrożnie powiem, kompetencje?
0: Ja wiem, że każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku. Ja miałem dwukrotnie w swoim życiu.
1: I chyba tego nikt nie zarzuca, pani rzecznik, że zareagowała, widząc przemoc. Pytanie jest, czy nie przekroczyła kompetencji jako urzędnik państwowy.
0: Ja muszę zapoznać się z tym uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł...
1: Powiedział o przemocy instytucjonalnej.
0: Tak,
1: wprost.
0: Do tych działań, więc ja nie mam tego uzasadnienia przed sobą. Nie mamy też żadnego doniesienia z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień, bo to by obligowało prokuraturę do działania. Ja uważam, że każdy powinien zachować proporcje i rozdzielić pewne działania.
1: Związek sędziów rodzinnych mówi, no telefon z urzędu do sędziego.
0: To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Nigdy nie powinniśmy się dawać ponosić emocjom, nawet w tak wrażliwych sprawach jak dobro dziecka, bo możemy wyrządzić mu większą krzywdę tym, że zostanie bezprawnie umieszczone w jakimś domu dziecka, czy w jakimś pogotowie opiekuńczym.
1: No to pytanie o Rozwój Plus, które mówi, odwołać rzeczniczkę.
0: Ale Rozwój Plus wie, jakie są procedury, więc nic nie stoi na przeszkodzie, nie będziemy ich zastępować. Jeżeli przedłoży taki wniosek w Sejmie, zbierze głosy, ja na pewno będę tą sprawę badał, ale będę badał z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia jakichś uprawnień.
1: A jeżeli do tego doszło, to?
0: No, moim zdaniem to wtedy zdecydują ci, którzy panią rzecznik powołali. Dlatego, czyli że ja nie mam w swojej władzy powoływania rzecznika,
1: tak, no to
0: ani
1: oczywiście
0: odwoływania.
1: Parlament powołuje. Co ze specjalnym zespołem do spraw Epsteina? Dużo było zapowiedzi, że będzie bardzo szerokie działanie. Są jakieś wnioski?
0: Wnioski nie są, ale ten zespół ma już duży urobek. Współpracuje z zagranicą.
1: Kiedy ostatnie... jakieś wnioski?
0: Nie wiem kiedy, dlatego że zajmuję się naprawdę taką ilością rzeczy naraz. Do tej pory wiem, na ostatnim spotkaniu, bo my się regularnie spotykamy w tym zespole, wiem, że zespół miał jakieś ustalenia, ale raczej dotyczące osób, które przemieszczały się przez Polskę, a nie dotyczyło to obywateli polskich.
1: Czyli nie natomiast było skrzywdzonych, czy ofiar Polek, czy Polaków?
0: Na ostatnie spotkanie, jakie się odbyło, to takie informacje miałem, że nie mamy jeszcze takiej informacji. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które były werbowane, jeśli były w Polsce, wiemy, że ci łowcy nieletnich i młodych kobiet pojawiali się w Polsce, to jest rzecz bardzo wstydliwa dzisiaj. Część tych osób to są osoby dorosłe i nikt nie chce rozdrapywać ran. Na Zachodzie takie osoby się ujawniły, więc ja zawsze apelowałem do tego, zgłaszajcie się.
1: Czyli na razie nie mamy żadnych dowodów, że to były Polki lub...
0: Na razie nie mamy, mamy jakieś zdjęcia, które identyfikujemy. Współpracujemy też z służbami zagranicznymi, z prokuraturą, z prokuraturą krajów nadbałtyckich, które prowadzą te śledztwa. Ale tutaj nie ma żadnych jeszcze ustaleń.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl. Polecam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: i to już niemal godzina trzecia, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pod lupą jest zapowiedź postępowań dyscyplinarnych. Najpierw siłowo zatrzymali pociąg, a potem pomalowali go sprayem. Do tej pory policja zatrzymała 5 sprawców. Włamali się do zamkniętego szpitala i odjechali skradzionym ambulansem. Tu policja poszukuje włamywaczy z miastka. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. O zarzutach Tomasz Skory.
1: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmują poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Gromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
0: Grupa 30 osób siłą zatrzymała pociąg, a potem pomalowała skład farbą w sprayu. Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Ładzin w województwie zachodniopomorskim. Policja zatrzymała 5 sprawców, a kolejni są poszukiwani. W sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młodzi dorośli, obywatele Polski. Jak przekazał Przemysław Kucharski ze szczecińskiej policji, to nie pierwsza taka akcja tej grupy.
3: Ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra.
2: Złożono wniosek o tymczasowy areszt wobec wszystkich 5 zatrzymanych osób. Wkrótce usłyszą zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Przypomnę, w sobotnią noc grupa około 30 pseudograficiarzy zerwała hamulec bezpieczeństwa, zatrzymała pociąg i pokryła wagony oraz kamery i boczne lusterka farbą. Pociągiem jechało ze Świnoujścia do Szczecina kilkadziesiąt osób.
4: To są fakty RMF FM.
0: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. W faktach Stanisław Pawłowski. Co wiadomo o włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
5: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
6: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
5: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
0: A teraz przenosimy się do stolicy. Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód oraz bardzo duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
7: Taki dosyć futurystyczny, bardziej tramwaj.
0: Firmę ma zaokrąglony przód oraz bardzo duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
7: Taki dosyć futurystyczny,

0: końca września, więc można się jeszcze przejechać, a jeżeli nie wybieracie się do Warszawy, to jak wygląda, sprawdzicie na rmf24.pl w zakładce regiony.
1: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: 17 października rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Mimo braku kilku graczy i trenera Andriego Dzianiego, od ponad miesiąca do sezonu przygotowują się siatkarze Zaksy. Za przygotowania pod nieobecność pierwszego szkoleniowca, który prowadzi także reprezentację Francji, odpowiada drugi trener, Michał Hadała, z którym o nadchodzącym sezonie rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak sobie myślę, że u was od dwóch sezonów trzeba powtarzać, że to znowu inna, znowu nowa, ale w tym roku bardzo odmłodzona Zaksa, bo ta wasza ekipa do grania będzie, no nie ukrywajmy, bardzo, bardzo młoda.
3: Tak, to prawda, mamy naprawdę bardzo młodych chłopaków, bardzo interesujących, obiecujących. Wszystko w ich rękach, ale jest połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy też ekipę już łącznie z kapitanem, która wie, o co chodzi. Młodzi na treningach, bo trenujemy już od ponad miesiąca, idą za nimi, więc wiedzą, o co chodzi już w ciężkiej, profesjonalnej robocie, bo teraz mamy taki okres, że no praktycznie wychodzimy z siłowni i z hali, no ale to wszystkie zespoły tak mają, to jest normalny etap przygotowań do sezonu. Więc patrzymy z optymizmem w przyszłość, ale tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, jak ta młodzież się będzie rozwijała, jak będzie wchodziła do drużyny, wszystko zależy od nich.
2: Trochę czuje pan większą presję, bo nie ma trenera Dzianiego teraz, czy po tylu latach to już pewnego rodzaju rutynka, te przygotowanie do sezonu?
3: Paweł Brandt mówi zawsze, że presja to przywilej, więc jesteśmy dumni, że możemy pracować w takim klubie, że być może nie ma wszystkich, ale to jest okres dla tych, którzy, dla chłopaków, którzy tutaj są. Może mniej gramy, chociaż zaczęliśmy już sparingi. Ale to jest okres na to, żeby gdzieś tam podszlifować wszystkie elementy, które będą potrzebne nam do tego, jak jest mniej zawodników na treningu, można zrobić więcej powtórzeń, więc nikt z nich myślę, że nie narzeka, a myślę, że nikt ze sztabu też nie narzeka, bo naprawdę mamy duży komfort pracy i jest bardzo, bardzo fajnie. Chłopaki, tak jak wcześniej powiedziałem, od samego początku bardzo trenują, bardzo zaangażowani, są bardzo świadomi tego, co robią, mimo tego, że wiemy o tym, że nie jest im łatwo, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten okres jest bardzo nieprzyjemny dla nich. Przychodzą na każdy trening z uśmiechem, nawet jak ich boli, to trenują, bo wiedzą, że owoce tego będą w przyszłości.
2: Mhm. Swojego jedynaka w kadrze, Szymona Jakubiszaka, mocno pan podgląda?
3: Tak jak wszystkie zespoły, tak jak Mistrzostwo Europy, no dla nas to jest fajne, jak teraz praktycznie będzie co roku albo Mistrzostwo Europy, albo Mistrzostwa Świata, albo Igrzyska. To jest fajne podglądać, jest nie tylko polską reprezentację, ale reprezentacje innych krajów, jak się rozwijają, jacy grają tam zawodnicy, jakich znamy z naszych parkietów, już nie Plus Ligi, tylko Tauron Ligi. Więc to jest bardzo, bardzo sympatyczne. I bardzo chłopaki też kibicują, mają swoich faworytów, mają u swoich ulubionych zawodników, o których rozmawiamy później w trakcie, że na przykład rozgrywający robi to, że przyjmujący potrafi to i tamto, że atakujący ma takie rozwiązania w ataku, więc to jest wszystko, myślę, że i dla nas, i dla chłopaków bardzo przyjemne, że może nieprzyjemne, że nie ma tych pozostałych, ale przyjemne jest to, że oglądamy to i gdzieś tam się wspólnie tym bawimy.
2: Znaczy paradoksalnie to nie będzie wasz plus, bo tak sobie myślę, że od wielu sezonów zawsze mówiło się o tym, że w tych klubach już Tauron ligowych, tak? Chwilę zajmuje to, żeby ci kadrowicze dojechali z powrotem, no bo oni są po ciężkim sezonie kadrowym, kilku miesiącach takiego obciążenia treningowego jednak na bardzo wysokim poziomie, no i chwilę muszą odpocząć, wejść znowu do pewnego rytmu. Wy paradoksalnie tych kadrowiczów nie macie wielu, więc pytanie, czy wy na tym początku sezonu nie zyskacie jako zespół lepiej przygotowany?
3: Może tak, Szymon jest w kadrze, Fabian jest w kadrze w Holandii, przyjedzie do nas na koniec tygodnia. Quinio był w kadrze tak samo i Tomas Pujol też był w kadrze, więc mamy czterech, powiedzmy, którzy gdzieś się ocierali o różnego typu rozgrywki, które są właśnie w tym okresie wakacyjnym, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Na pewno to za tydzień będzie trener i on się będzie bardziej dziś już skupiał na tym, w jakim formie, w jakim składzie będziemy. Mamy jeszcze kilka spotkań kontrolnych, ale jak już wszyscy będą, to myślę dopiero, że Szymon dopiero będzie, jak będziemy grali Memoriał Gołasia w Poznaniu. Arka Gołasia, więc dopiero wtedy myślę, że to będą

0: te pierwsze, no i ostatnie mecze, gdzie wszyscy będą mogli zagrać. Dla nas najważniejsze, żeby chłopaki byli dobrze fizycznie i powiedzmy taktycznie, siatkarsko przygotowani, żeby trener jak przyjedzie, żeby mógł już to wszystko tylko gdzieś tam w jakieś ramy objąć, zaznaczyć, jaka będzie taktyka, kogo będzie i gdzie miejsce w drużynie. Więc tak jak mówię, może 4 z 14 to nie jest dużo, nie jest mało, ale prawdę mówiąc, te treningi, które robimy, jak jest nas coraz mniej, jeszcze nam wcześniej Bartek Kurek pomagał, Kajto nam pomagał, rozgrywający, mogliśmy coś porobić, więc czasami jest to przekleństwo, że nas nie ma, ale czasami jest to fajny moment dla tych chłopaków. Nie zawsze da się zrobić szóstki, no bo wiadomo, że nie mamy tych ludzi, ale robimy na przykład jakieś piątki, czwórki, zawsze coś można wyciągnąć z tych chłopaków i dla nich, tak jak wcześniej mówiłem, jest więcej czasu na poprawienie pewnych elementów. Mamy też czas spokojnie, że możemy sobie powtarzać różne rzeczy, jeżeli są błędy, jeżeli są rzeczy do poprawy, mamy na to spokojnie czas, niekoniecznie z krzykiem, z hukiem. Czasami jak się przygrywa mecze w lidze, to później wiadomo, że zawodnicy się stresują, trzeba to poprawić, patrząc na rywali, na naszą grę, a teraz to, co wykonamy, to, co możemy wykonać, to, co nam nikt nie przeszkadza, czyli zagrywkę, czyli więcej przyjęcia, więcej ataków z różnych piłek, gdzie później w sezonie nie będzie aż na to tyle czasu, to jest w tym momencie dla nas najważniejsze, myślę.
1: A jak to wygląda z punktu widzenia tak czysto logistycznego? No bo nie ma głównego trenera, jest pan, który odpowiada teraz za przygotowania. Nie wiem, dzwonicie do siebie, kontaktujecie się, maile, mailiki, spotkania na Teamsach, czy jak to wygląda od czystej takiej logistycznej sytuacji? No bo jednak trener Ziani to nie jest tak, że jest na wakacjach, tylko też ma piekielnie ważny turniej ze swoją reprezentacją.
0: Może tak, robimy to już od dawien dawna. Wcześniej też byli trenerzy, którzy byli trenerami reprezentacji. Trener wie, na co stać mnie, cały sztab. Rozmawiamy. Wiadomo, że ma na swojej głowie też swój zespół na bardzo ważnej imprezie. Ale jak gramy sparingi, dostaje materiały, jeżeli ma coś do powiedzenia, to wtedy zwaniamy się. Oczywiście to nie są Teamsy półtorej godzinne, tylko to jest dosłownie 5-10 minut, porozmawiamy na temat tego zawodnika, tego, czy robić to tak, czy tak, czy to jest ok, czy tak może być na ten, bo też chodzi o zaczynamy grać za półtorej miesiąca, jeśli dobrze liczę, za miesiąc, więc z tego czasu jeszcze trochę jest. Trener też wie, że w trakcie przygotowań spotykaliśmy się 3 razy, bodajże na testach chłopaki byli przejrzeni, czyli od strony fizycznej, jak wyglądają, co robią, bo nie ukrywajmy, że ta przerwa między ostatnim meczem a pierwszym, to jeśli z tego, co dobrze pamiętam, policzyliśmy, że to będzie około pół roku, więc z tego czasu trochę jest, ale gramy, zaczęliśmy, tak jak wcześniej mówiłem, mecze sparingowe, powolutku gdzieś tam robimy te rzeczy, które już trener wskazał nam drogę i wie, my wiemy, co mamy robić, zawodnicy. Najważniejsze jest to, że zawodnicy wiedzą, co mają robić, czego się spodziewać, czego będzie trener od nich wymagał, no, ale tak jak mówię, to już jest dla nas, powiedzmy, chleb powszedni, nie jest to dla nas nic jakiegoś stresującego, ani takiego, że musimy do siebie dzwonić co drugi dzień, co drugi wieczór, żeby spytać, jak leci.
2: O nadchodzącym sezonie z drugim trenerem Zaksy Michałem Hadałą rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Piątek, 25 września, za chwilę wybije godzina czwarta. Czas na fakty RMF FM w studiu. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: USA i Chiny mają zawęzić relacje po spotkaniu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Sojusznicze baterie Patriot na lotnisku Rzeszów-Jasionka będą chronić polskiego nieba także w przyszłym roku. Przed zimą w składach drożeje węgiel. W ciągu miesiąca to wzrosnie ceny nawet o kilkaset złotych za tonę. Nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump i Xi Jinping ogłosili porozumienie w wielu kwestiach, ale na razie nie wiadomo dokładnie, czego ono dotyczy. Chiński przywódca mówił o nowej treści relacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem oraz o historycznym momencie. Podczas uroczystej kolacji w Białym Domu Xi podkreślał potrzebę stabilnych relacji. Trump mówił z kolei o dobrej więzi z chińskim przywódcą. Szczegółów ustaleń Biały Dom na razie nie ujawnił. Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
1: Do końca tego roku misje ochrony Centrum Logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy. Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
3: RMF FM. Niepokojące wiadomości z rynku.
1: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. Dlaczego węgiel stał się tak drogi? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
5: Cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
4: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
1: Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a wczoraj zgodził się na to Senat. Czy to oznacza, że politycy nie wiedzą, na kogo głosują? Odpowiedzi na to pytanie w parlamencie szukał nasz reporter Jakub Rybski.
6: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
7: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
8: Nie bardzo.
7: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
8: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
6: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
9: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
6: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Kim jest Pamela Krzypkowska?
10: Nie mam bladego pojęcia.
7: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
10: Wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
6: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
1: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę. Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz samodzielne wypieki. A co na to psycholog Magdalena Pająk?
11: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych,

0: 5.30 na zegarach. Czas na fakty RMF FM. W studiu Magdalena Wojtoń. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jest piątek, 25 września. Kierowcy ostrzegamy, po wypadku zablokowana jest 19 między Kockiem a Lubartowem na Lubelszczyźnie. Jaki był motyw mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem 5 osób na terenie klasztoru w Jarosławiu? Nie żyje jeden z księży. Przywódca Chin z historyczną wizytą w Waszyngtonie. O poranku ostrzegamy kierowców na Lubelszczyźnie. Zablokowana jest Krajowa 19 w pobliżu miejscowości Zagrody Łukowieckie. Między Kockiem a Lubartowem auto potrąciło pieszego. Śledczy wyjaśniają motywy działania mężczyzny, który wczoraj na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła, a stan dwóch jest ciężki. Ofiara to ksiądz, a sprawcą był obywatel Ukrainy. Mieszkańcy są w szoku.
2: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
1: Na miejscu jest nasz reporter, z którym będziemy się łączyć w porannych faktach. Xi Jinping z historyczną wizytą w Waszyngtonie. Przywódca Chin spotkał się wczoraj z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Po zakończeniu spotkania podkreślał, że politycy osiągnęli porozumienie w wielu kwestiach stabilności strategicznej. Wcześniej podczas oficjalnej części spotkania prezydent USA nie szczędził uprzejmości swojemu gościowi. Od czasu mojej pierwszej elekcji w 2016 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń. Tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz dożywotnich interesach naszych narodów. Spędziliśmy razem czas na całym świecie. Od Niemiec po Argentynę, od Japonii po Koreę Południową, a także od Pekinu po Palm Beach na Florydzie. Lecz, co ciekawe, to nasz pierwszy wspólny pobyt tutaj, w Białym Domu. Poprzednio Xi Jinping odwiedził Waszyngton z wizytą państwową w 2015 roku. Wtedy przyjął go ówczesny prezydent Barack Obama. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę, to już piątek. Ostatni piątek września, 25 dzisiaj. W tych faktach przyjrzymy się cenom paliw. Czy przekładają się one na ceny w sklepach? Zapraszamy też oczywiście na poranne rozmowy w RMF FM. Po siódmej gościem Piotra Salaka będzie poseł ugrupowania Rozwój Plus Paweł Jabłoński. Dwie minuty po ósmej u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Kolejne wydanie już o szóstej. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się szósta. Co to oznacza?
1: To oznacza jedno, kolejna porcja faktów w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtyń i Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Rozpacz w Jarosławiu po krwawym ataku.
3: To byli nasi najukochańsi pasterze.
4: Z nieznanych przyczyn Ukrainiec śmiertelnie ugodził nożem kapłana.
2: Cztery inne osoby ranił.
4: Wiemy więcej o ataku w podkarpackim opactwie.
2: Podejrzenie sabotażu w stacji łączności satelitarnej Woli Krobowskiej na Mazowszu.
4: Brakuje węgla.
2: A jeżeli jest, to bardzo drogi. Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa.
4: 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie.
2: W wyniku ataku zmarł jeden z zaatakowanych księży. W faktach nasz reporter Dominik Smaga.
4: Dominiku, co dotychczas wiadomo o tej tragedii?
5: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
6: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
5: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
7: Ksiądz Stanisław był przekochany.
8: To jest coś strasznego. I taka tragedia na naszych księży spadła.
5: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
4: Do tej przerażającej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Kilkanaście minut temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadomiło mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
4: Nie ma zagrożenia na terenie Polski.
2: Alerty dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę i poderwania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali wczoraj.
4: Przed 22. Kolejne przesłuchania w sprawie pożaru, do którego doszło poprzedniego wieczoru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie.
4: O dotychczasowych ustaleniach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
9: Dzień dobry. Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
9: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
11: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Mołotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
9: MSWiA będzie zalecać też dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu, jak właśnie teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink.
2: Ten temat powróci po ósmej.
4: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
12: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
4: Ceny węgla w niektórych skupach już powyżej psychologicznej bariery 2000 zł za tonę.
2: Nie wszędzie jest też łatwo dostępność tego surowca.
13: Brakuje węgla, można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami i w dużo wyższych cenach.
14: U pana na składzie widać węgiel, ale to jest tak, że przyjeżdżam i z miejsca mogę kupić, czy jednak nie?
13: Tak, można kupić z miejsca, a jeszcze mamy węgiel, bo trochę porobiliśmy wcześniej większe zapasy. Zanim ten węgiel, który już leżał na placu, się sprzedał, to już był następny nowy.
4: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Szkoła Główna Handlowa jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Uczelnie prezentują oferty.
4: A jak przekonała się reporterka RMF FM Magdalena Greinert, młodzi ludzie w nich przebierają i wybierają.
15: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
16: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
17: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
18: A co będziesz studiował po maturze?
19: No właśnie jeszcze nie wiem i właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem.
18: Ty już stamtąd wyszedłeś, to może już coś wiesz.
19: Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk.
18: Wrócisz do domu, rozłożysz ulotki, będziesz się zastanawiał.
19: Dokładnie tak, wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmie. No,
4: no tak, ulotki rzecz ulotna, a tu trzeba podjąć twardą decyzję.
2: Tylko dobrych wyborów wam życzymy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
20: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Jak zawsze o poranku, na dobry początek dnia i do kawy w RMF 24 Wrocław przypominamy najważniejsze fakty z ostatniej doby. Zapraszam.
21: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
20: Teraz między przystankami będzie można rozwiesić pranie, kpią wrocławscy internauci. Wszystko przez nowy przystanek Armii Krajowej Wiadukt, który miasto uruchamia testowo od soboty. Od sąsiedniego peronu dzieli go zaledwie 150 metrów. Skąd taka decyzja? Wyjaśniała na naszej antenie w czwartek Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.
22: 26 września testowo przywracamy przystanek Armii Krajowej Wiadukt. Teraz tramwaje w kierunku Księża Małego zatrzymają się na ulicy Krakowskiej przy Armii Krajowej dwa razy. Po raz pierwszy na tym starym przystanku właśnie przed wiaduktem, który ma, z którego wyjście jest wyłącznie schodami i około 150 metrów dalej na tym nowym, w pełni dostępnym przystanku, którego peron został wybudowany w ramach prac związanych z Aleją Wielkiej Wyspy. O to przywrócenie przystanku wnioskowała Rada Osiedla Tarnogaj. Rada Osiedla argumentowała, że z

0: czas przejazdu tramwaju wydłuży się. I tak, to zatrzymanie na dodatkowym przystanku wydłuży czas przejazdu tramwaju, ale nieznacznie, bo na około 1-2 minuty. Jest to też końcowa część trasy, 4 przystanki przed pętlą, dlatego zdecydowaliśmy testowo uruchomić ten przystanek na około 6 miesięcy i w ciągu tych 6 miesięcy sprawdzimy doświadczenia, zbierzemy opinie pasażerów i motorniczych, tak by podjąć decyzję co do dalszego funkcjonowania tego przystanku na stałe.
1: Tym żyje Wrocław.
2: Port lotniczy Wrocław zakończył największą inwestycję w swojej historii na ponad 2 miesiące przed planowanym terminem. Rozbudowa i przebudowa części operacyjnej lotniska, warta ponad 464 miliony złotych, podwoiła powierzchnię użytkową infrastruktury portu. Prace objęły ponad 35 hektarów terenu oraz ponad 5 kilometrów nowych i przebudowanych dróg kołowania. W ramach projektu powstała nowa płyta postojowa dla 14 samolotów, 2,5-kilometrowa droga kołowania równoległa do pasa startowego, droga szybkiego zjazdu oraz nowa płaszczyzna do odladzania. Przebudowano także istniejące drogi kołowania. Dodajmy, że prace budowlane prowadzone były przy działającym lotnisku, które w tym czasie obsługiwało rekordowe liczby pasażerów. W weekend jedne remonty na ulicach Wrocławia się kończą, a inne zaczynają. Kto więc zamierza korzystać z komunikacji miejskiej, powinien się przygotować na zmiany. I to właśnie one były jednym z tematów, jakie w rozmowie z rzecznikiem MPK Wrocław Danielem Miśkiem poruszył Maciej Sas.
3: Najbliższe dni będą takimi newralgicznymi, jeżeli chodzi o komunikację miejską we Wrocławiu, dlatego że część tramwajów, przede wszystkim autobusów, też wróci na swoje trasy z powodu zakończenia remontów, ale zaczną się inne, więc coś innego zostanie tak naprawdę puszczone objazdami. Co się zmienia? Już od soboty będzie trochę zamieszania.
4: W sobotę będzie ten największy etap zmian, ponieważ wracamy z tramwajami na ulicę Trzebnicką, wracamy też na ulicę Peronową. Odblokujemy także częściowo torowisko w skrzyżowaniu ulicy Trauguta, które z Placu Dominikańskiego prowadzi na Plac Społeczny. Wrócą do regularnego kursowania linie tramwajowe takie jak 3, 5 i inne, które kursują przez centrum, ale może o tych szczegółach mniej dyskusji, ale zapraszamy Państwa, żeby zerknęli Państwo na nasze social media, na stronę internetową, wszędzie tam opisujemy dokładnie te zmiany, dysponujemy też mapkami, myślę, że...
3: Jeżeli ktoś się wybiera w jakąś podróż, czy musi więcej zrobić kursów po Wrocławiu, dobrze jest zerknąć najpierw, gdzie i co jeździ.
4: Tak jest. I równocześnie wchodzi remont ulicy Pomorskiej. W tej ulicy wejdziemy, wrocławskie inwestycje wejdą w pracę nad kostką, sławną kostką wrocławską.
3: Kostką między torami, to wyjaśnimy.
4: Tak, a to oznacza zmiany, ale dla tych, którzy kursują w trakcji tramwajowej, są pasażerami tramwajów, autobus, ruch kołowy zostanie zachowany tak, jak to wygląda dzisiaj.
3: Tramwaje, które jeździły od placu Staszica w stronę ulicy Dibła, w stronę centrum, nie będą jeździły, ale autobusy, jak rozumiem, tam się mają poruszać cały czas.
4: Tak, autobusy będą jeździły zgodnie z rozkładem jazdy i na tym odcinku remontowanym my zapraszamy naszych pasażerów do korzystania z tego, że te autobusy będą kursowały. Jeżeli ktoś kupi nawet jednorazowy bilet, a będzie się chciał przedostać autobusem na odcinku remontowanego torowiska, to może to zrobić.
3: Obowiązuje ten sam bilet, czyli on jest ważny, nie trzeba się martwić o to, że trzeba nowy bilet kupić?
4: Dokładnie tak. Nawet jeżeli jest to bilet nie czasowy, tylko jednorazowy. Wtedy można korzystać niejako poprzez bypass komunikacji autobusowej na tym odcinku komunikacji tramwajowej, która będzie zamknięta z użytku.
2: W związku z licznymi zmianami przed wyruszeniem w podróż warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy. Na stronie MPK albo na stronie wrocław.pl. W czwartek dowiedzieliśmy się także, jak zmieni się ulica Szczytnicka. Miasto pokazało koncepcję przebudowy wraz z wizualizacjami. Przebudowa obejmie odcinek od skweru Bocheńskiego do ulicy Reja oraz skrzyżowanie łączące ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja, Neringa i Skłodowskiej-Curie. Po ulicy nadal będą mogły kursować samochody. Jak mówiła w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu, to decyzje uzgodnione podczas konsultacji społecznych.
0: Wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami pokazaliśmy po raz pierwszy koncepcję, która została wypracowana właśnie podczas konsultacji społecznych, narady obywatelskiej i spacerów w terenie, czyli podczas spotkań z mieszkańcami. I ta koncepcja jest właśnie efektem tych spotkań. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły między innymi ruchu samochodowego, ruchu pieszego i rowerowego, tego jak ma wyglądać na

0: ulicy Szczytnickiej. Zieleń, parkowanie, dostawy, ogródki gastronomiczne i mała architektura. Miasto przygotowało dwa warianty tej przebudowy i teraz po uwzględnieniu tych opinii mieszkańców i wypracowaniu takiego kompromisu przedstawiliśmy mieszkańcom jeden z tych wariantów, który będzie teraz skierowany do dalszych prac. Jeśli chodzi o to, jakie zmiany mają zajść na Szczytnickiej, jezdnia zostanie wyremontowana, torowisko zostanie z tą nawierzchnią betonową z odbitym kształtem kostki historycznej, krawężniki mają zostać obniżone i to ma poprawić dostępność i wygodę poruszania się dla mieszkańców. Przebudowane zostaną oczywiście też chodniki. Po południowej stronie ulicy powstanie ta wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów, dzięki czemu rowerzyści nie będą musieli poruszać się razem z samochodami ani korzystać z chodnika.
1: Posłuchaj tych faktów.
2: Nie doczekaliście się dzisiaj albo wczoraj autobusu MPK w drodze do pracy czy szkoły? W ostatnim czasie codziennie odwoływanych jest od 300 do ponad 500 kursów, co stanowi niemal 7% wszystkich kursów autobusowych w mieście. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśniał w czwartek Maciejowi Sasowi Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
3: Z jakiego powodu ostatnio dzieje się tak, że dziennie, jak słyszałem, po 300 do 500 kursów autobusowych nie jest realizowanych? Coś ważnego za tym stoi. Mówi się zwykle o tym, że to jest brak kierowców, państwo cały czas organizujecie kurs dla kierowców, ale chyba nie tylko to.
4: To jest kwestia kierowców. Faktycznie w ostatnim czasie nałożyły nam się ten jeszcze wakacyjny tryb przyznawania urlopów, ale zaczął się już ten sezon na L4 po tym, jak dzieci wróciły do szkół, do przedszkoli. My to odczuwamy. Standardowo na L4 mamy we wrześniu około 70 kierowców, dzisiaj jest to aż 140 osób. I z tego powodu faktycznie występuje braki w realizacji kursów. One są na poziomie kilku procent w skali dziennej, ale faktycznie niektórzy pasażerowie mogą to odczuć.
3: Powiedzmy o tych liczbach. Ile tych kursów przeciętnie jest odwoływanych? Ile autobusów nie wyjeżdża z zajezdni? Bo tak to wygląda.
4: To jest faktycznie kilkaset kursów dziennie. Tę liczbę trzeba podzielić przez liczbę brygad, czyli wozów, które wyjeżdżają na miasto. To przekłada się w skali na około 5, 6, czasem 7% tej naszej pracy wykonywanej w autobusach miejskich.
3: Można powiedzieć, że dziennie, bo tak słyszałem i to o tym rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Sikorą, że to jest 300 do 500 kursów, które dziennie nie są realizowane.
4: Tak, a każdego dnia wykonujemy około 6 tysięcy kursów w trakcji autobusowej, więc to może być odczuwalne, ale staramy się tak układać te puzzle związane z brygadami na siatce rozkładów jazdy, żeby dla pasażerów MPK Wrocław było to jak najmniej odczuwalne.
3: Czy to jest tak, że ma wpływ też na to ten brak kierowców? Odczuwalny zdaje się we wszystkich przedsiębiorstwach, które zatrudniają kierowców autobusów.
4: Jasne, byłoby nam wygodniej układać ten grafik pracy, gdybyśmy dysponowali większą liczbą kierowców, ale też pracujemy nad tym, żeby tę liczbę kierowców zwiększyć. Wczoraj mieliśmy otwarty dzień rekrutacji na zajezdni autobusowej, jutro jest kolejny. Zapraszamy tych, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani pracą za kółkiem.
3: Nawet jeżeli nie mają prawa jazdy kategorii D, bo można je zrobić w ramach pracy u Was.
4: Oczywiście, że tak i można to zrobić bezpłatnie. Zapraszamy takich potencjalnych kandydatów, żeby przyszli i zobaczyli, z czym to się je, jak ta praca wygląda na co dzień, żeby trochę też zapytali o rzeczy, które być może nie są do końca jasne. To jest taka oferta, możliwość, która rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jeżeli ktoś faktycznie ma smykałkę, czuje bluesa autobusowego, to rozwieje jego wątpliwości.
3: Ale wracając jeszcze do braku kursów, może być tak, że w niektórych sytuacjach trzeba dłużej poczekać na autobus z tego powodu, o którym Pan powiedział. Jak długo to może potrwać? Jesteście w stanie to przewidzieć, czy też nie bardzo?
4: Mamy taką intuicję, że to jest kwestia następnych tygodni, gdy faktycznie zakończymy już ten etap urlopowy, letnich urlopów, gdy ta pierwsza fala przeziębień w szkołach, w przedszkolach opadnie, wtedy wrócimy do zwykłego, regularnego kursowania.
2: Dodajmy, że wrocławskie MPK cały czas rekrutuje chętnych na kurs autobusowy. Można go zrobić bezpłatnie, ale po zakończeniu trzeba przepracować przynajmniej 3 lata w MPK Wrocław. A w sobotę miejski przewoźnik zaprasza na piknik bezpieczeństwa. Przygotowano sporo atrakcji dla całych rodzin, o których opowiedział RMF 24 Wrocław Aleksander Hutyra z biura prasowego miejskiego przewoźnika.
5: Pokaz manewrów autobusowych, ewakuacji pojazdu, ale też prezentacje hamowania awaryjnego autobusów Mercedes Conecto, prezentacja najnowszych autobusów elektrycznych z naszego taboru, zwiedzanie zajezdni od zaplecza, będzie możliwość zajrzenia w każdy kąt, każdy zakamarek zajezdni, prezentacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tutaj mam na myśli policję, straż pożarną czy straż miejską, będzie strefa animacji dla dzieci na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej 131. Wydarzenie potrwa w godzinach od 11 do 15.
2: Udział w wydarzeniu, dodajmy, jest bezpłatny. W czwartek w okolicy wrocławskiego ZOO doszło do wypadku autokaru wiozącego dzieci. Jak przekazał RMF 24 Wrocław Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, kierowca zasłabł za kółkiem.
6: Doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem Setra, jest to autokar przewożący dzieci na wycieczkę, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. No tutaj kierujący, 33-letni mężczyzna, był trzeźwy. Do zdarzenia doszło z powodu zasłabnięcia tego mężczyzny. Na ten moment czynności będą wykonywane przez ogniwo wypadkowe. Osoba kierująca tym autokarem została zabrana do szpitala. Żadnym innym osobom postronnym ani uczestnikom tej wycieczki nic nie zagraża. Nie doszło do żadnego zagrożenia dla innych osób.
2: Utrudnienia na Wróblewskiego trwały kilka godzin, ruch odbywał się wahadłowo. W czwartek wróciliśmy też do zbliżającej się we Wrocławiu gratki dla fanów jazzu. 13 listopada rusza kolejna edycja Jazztopad. Muzyka zabrzmi nie tylko w salach Narodowego Forum Muzyki, ale też w klubu kawiarni Mleczarnia. Na publiczność czekają tam m.in. wieczorne sesje improwizacyjne, zapowiada koordynatorka festiwalu Patrycja Gbyl-Stojek.
7: Codziennie po naszych koncertach wszyscy artyści festiwalowi, którzy są wówczas dostępni, spotykają się i improwizują. Ale to też jest takie ciekawe wydarzenie, bo nierzadko zdarzają się takie sytuacje, że również publiczność dołącza do tych sesji improwizowanych, więc tam naprawdę dzieje się magia.
2: W repertuarze znalazły się m.in. europejska premiera opery Wayne'a Shortera oraz występ nowego kwartetu Amira El Safara.
7: Jeżeli chodzi o salę główną, to myślę, taki koncert, który jest dla nas ważny, to jest koncert, który odbywa się 20 listopada. W zasadzie światowa premiera rozbudowanej kompozycji Shortera i opery Shortera, którą będziemy mieli możliwość prezentacji. Będzie to we współpracy z naszą orkiestrą Narodowego Forum Muzyki oraz z chórem. No ale oczywiście nie zabraknie też, myślę, takiej kwintesencji jazzu, czyli mamy Johna Patitucci'ego czy Danilo Pereza, ale również Esperanza Spalding, która wystąpi. Więc jest to wydarzenie, którym warto się zainteresować.
2: Jazzowa uczta na słodny czas we Wrocławiu, powtórzmy, rozpocznie się 13 listopada. I to były najważniejsze fakty z ostatniej doby, a już o 6.30 w RMF 24 Wrocław dowiecie się, czym o poranku żyje Polska i świat, a chwilę później Rafał Jędraszek o tym, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. Z mojej strony to na razie tyle, ale słyszymy się jeszcze po południu.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.

0: pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Po reklamie. Reklamie.
5: Na zegarach 6.30 w RMF FM to pora na obiecywane już fakty.
6: Dwa wypadki o poranku w Rymanowie na Podkarpaciu.
7: 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze krajowej nr 28 między Krosnem a Sanokiem.
6: 2 osoby zostały ranne. Trasa jest tam zablokowana.
7: Wcześniej również w Rymanowie auto osobowe zderzyło się z jeleniem.
6: 1 osoba ucierpiała.
7: Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy.
6: To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA.
7: Jednym ze środków odwetowych podjętych przez Iran po tym, jak 28 lutego zaatakowały go USA i Izrael, było zamknięcie kluczowej cieśniny Ormus.
6: Krok ten spowodował potężne zaburzenia na rynku.
7: Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać.
6: Przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów.
7: Czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
6: Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
8: To, co obserwujemy od kilku miesięcy, narastające próby dywersji.
9: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Jeżeli na przykład w krajach bałtyckich zacznie się inwazja rosyjska, no to ewakuacja na pewno pójdzie przez Polskę. I do tego trzeba być przygotowanymi.
7: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mikołaj Łukaszuk.
6: Oraz były dyrektor lotniczego połatowia ratunkowego Robert Gałązkowski.
7: Puste rolki po papierze toaletowym dla wielu z nas to po prostu śmieć.
6: A mogą stać się prawdziwym sprzymierzeńcem każdego ogrodnika.
7: No, dla mnie niezwykła to sprawa.
6: Dla mnie też.
7: Nie mamy na ten temat rolki na Instagramie.
6: Ale możecie przeczytać na ten temat artykuł Malwiny Zaborowskiej.
7: Ogrodnictwo rolkowe. Zdziwicie się. rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sportowy los znów każe nam grać ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Taki pojedynek już dziś.
6: Na fakty sportowe prosto z Mediolanu zaprasza Patryk Serwański.
12: Dzień dobry. 2019, 2021, 2023 i teraz 2026 rok. Za każdym razem w półfinale Mistrzostw Europy trafiamy właśnie na Słoweńców. No to już jest taka więc mała sportowa tradycja. Był taki czas, w którym Słoweńcy mieli na nas patent, potrafili z nami wygrywać. I dziś także Polacy doceniają klasę przeciwnika. Są jednak świadomi własnego potencjału.
13: Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik. Chociaż oczywiście musimy mieć się na baczności, bo ofensywnie na pewno ten zespół będzie groźny.
12: To rozgrywający Marcin Komenda. Rozgrywki rozpoczęła piłkarska Liga Narodów. Wczoraj w dywizji A 2 gole Erlinga Haalanda. Norwegia pokonała 3-2 Danię. Holandia zremisowała 1-1 z Niemcami. Portugalia wygrała skromnie 1-0 z Walią. Nowy rozdział rozpoczyna za to reprezentacja Francji. Wyjazdowy mecz z Turcją będzie pierwszym pojedynkiem z Zinedina Zidana w roli selekcjonera trójkolorowych. A to budzi we Francji duże emocje. To zupełnie naturalne. Po 14 latach pracy pod wodzą Didiera Deschampa nadchodzi coś nowego. Zostaje selekcjonerem reprezentacji Francji, ludzie o tym mówią, to ma sens, ale kluczowi są tutaj piłkarze, więc ja skupię się na swojej roli. I tyle, podkreśla Zidane. No a my w dywizji B, wieczorem na Stadionie Narodowym mecz z Bośnią i Hercegowiną. W tym okienku reprezentacyjnym aż 4 spotkania do rozegrania. Dla wszystkich to jest coś nowego.
14: Pierwszy raz 4 mecze, krótki okres. Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać. Tym bardziej, że jednak no, w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło.
12: Mówił kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. W kolejnych spotkaniach zagramy najpierw na wyjeździe ze Szwecją, to już w poniedziałek, później domowy mecz z Rumunią i na koniec tego zgrupowania 5 października pojedynek w Bośni.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
15: Radio RMF 24.
16: Dzień dobry, kłaniam się, Rafał Jędraszek. Na niespełna pół godziny przed siódmą mam przyjemność pobyć z wami, drodzy słuchacze, na antenie RMF 24 Wrocław i tradycyjnie już na początek informacje, które mam nadzieję okażą się przydatne. Mieszkańcy kilku wrocławskich ulic muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Utrudnienia związane są z planowanymi pracami oraz usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. I tak w godzinach między 8 a 14 wody może zabraknąć w budynkach przy ulicy Chorbaczewskiej numer od 23 do 33a, Edwarda Wittiga od 11 do 15, a także Ludwika Pugeta numer 27. Z kolei na jedności narodowej 46a przerwa potrwa od 8 do 16. Dodatkowo przy ulicy Fabrycznej numer od 20 do 24 oraz od 29 do 31 suchych kranów można spodziewać się między 12 a 21. A teraz przenosimy się na ulicę Górnickiego i mimo, że mogliście usłyszeć już o tym na naszej antenie, to warto, myślę, powiedzieć raz jeszcze i nieco szerzej o tym, że właśnie na Górnickiego rozpoczęło działalność Centrum Wszystkich Dzieci. To nowoczesna przestrzeń dla dzieci i młodzieży z wrocławskiego Ołbina, Placu Grunwaldzkiego czy okolicznych osiedli. Nowe miejsce oferuje młodym mieszkańcom możliwość spędzania wolnego czasu po lekcjach, udział w zajęciach artystycznych, integracyjnych czy kulinarnych, a także pomoc w nauce i wsparcie psychologiczne. Centrum prowadzone przez Fundację Ładne Historie jest otwarte od poniedziałku do piątku między 15.30 a 19.30. Uczestnicy mogą tam nie tylko korzystać z przygotowanego programu, ale także po prostu odpocząć, spotkać się z rówieśnikami czy zjeść wspólny posiłek. Placówka powstała w ramach miejskiego programu Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży przy współpracy z miastem Wrocław, które udostępniło lokal i współfinansuje działania centrum. Przestrzeń została zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach dzieci i młodzieży. Znajduje się tam duża sala warsztatowa, strefa odpoczynku, kuchnia oraz zaplecze administracyjne. Organizatorzy podkreślają, że centrum ma być miejscem współtworzonym przez młodych ludzi, którzy mogą współdecydować o programie i codziennym funkcjonowaniu placówki. Udział w zajęciach jest oczywiście bezpłatny, a zapisy prowadzone są na bieżąco. A teraz coś dla dzieci, ale i seniorów. Jutro bowiem w Centrum Aktywnej Rekreacji Spartan przy Halera 81 odbędzie się bezpłatny dzień otwarty pod hasłem Od juniora do seniora. Między 10 a 16 uczestnicy będą mogli skorzystać z szeregu zajęć ruchowych oraz konsultacji z trenerami. Przygotowano w programie m.in. gimnastykę dla seniorów, zumbę, zajęcia na zdrowy kręgosłup, jogę oraz specjalną zumbę dla dzieci. Oprócz aktywności sportowych na najmłodszych czekają dodatkowe atrakcje, dmuchany tor przeszkód, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy i kolorowe tatuaże. Organizatorzy podkreślają, że regularna aktywność fizyczna pomaga zachować zdrowie i sprawność w każdym wieku. Dlatego to wydarzenie ma zachęcić zarówno dzieci, jak i osoby starsze do dbania o kondycję oraz aktywnego stylu życia. Przypomnijmy, udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny. A teraz w RMF 24 Wrocław zaproszenie na dzisiejszy koncert do Bazyliki Świętej Elżbiety. Będzie to specjalny, bezpłatny koncert organowy z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Wydarzenie rozpocznie się o 19:00. Wśród wykonawców znajdą się organista Jan Surma oraz chór kościoła Frauenkirche z Drezna, prowadzony przez kantora Matthiasa Grüntera. W programie koncertu przewidziano utwory takich kompozytorów jak Bach, Reinberger, Brückner i Koller. Chór kościoła Frauenkirche pozostanie na Dolnym Śląsku do niedzieli. W sobotę wystąpi w Kościele Pokoju w Świdnicy, a w niedzielę znów wróci do Wrocławia, zapewniając oprawę mszy świętej w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Wstęp na piątkowy koncert jest, przypomnijmy, wolny. Nie są wymagane wejściówki, wystarczy przyjść na miejsce przed rozpoczęciem wydarzenia. Przypomnijmy, koncert rozpocznie się o 19:00. I na koniec pierwszej części naszego spotkania w RMF 24 Wrocław przed siódmą jeszcze jedno zaproszenie, tym razem w głąb aglomeracji wrocławskiej. Szykuje się bowiem nie lada atrakcja dla miłośników ziemniaków. O tym, co czeka nas jutro pod Wrocławiem, opowie nasz korespondent z aglomeracji Piotr Paszkowski.
17: Koło gospodyń wiejskich solniczanki z Solnik Wielkich zaprasza na piknik pieczonego ziemniaka. Przewidziano m.in. dania i pieczątki z ziemniaków, przekąski czy festiwal kolorów. Atrakcje adresowane są do całych rodzin. Wydarzenie odbędzie się na miejscowym boisku w sobotę, a jego start zaplanowano na godzinę 15.
16: Kto miałby więc ochotę wybrać się z Wrocławia, to polecamy. A teraz krótka muzyczna przerwa w RMF 24 Wrocław, a ja wrócę do Was jeszcze przed 7:00.

0: Ponowne ukłony o poranku. Rafał Jędraszek, przed siódmą słyszymy się raz jeszcze w RMF 24 Wrocław. 25 września w kalendarzach. Pogodowo ta jesień na razie w stolicy Dolnego Śląska jakoś tak mało złota. Do 16 stopni Celsjusza dziś maksymalnie wskażą wrocławskie termometry. Ciśnienie w miarę stabilne, powyżej normy, w granicach 1022 hektopaskali. Ale słońca raczej brak, za to co najmniej niewielkie zachmurzenie będzie nam dzisiaj towarzyszyć, ale jak dodają synoptycy, we Wrocławiu bez deszczu, a w weekend w końcu powinniśmy się doczekać słońca i temperatura nieco podskoczy, w niedzielę nawet do 20 słupka rtęci. W RMF 24 Wrocław mamy teraz zaproszenie na dziś do zajezdni Popowice przy ulicy Legnickiej 65A, gdzie odbędzie się uroczystość nadania tramwajowi MPK Wrocław imienia Bolesława Orlińskiego, wybitnego pilota i pioniera polskiego lotnictwa. Wydarzenie zorganizowano w setną rocznicę zakończenia słynnego lotu Warszawa-Tokio-Warszawa, który przeszedł do historii jako symbol odwagi i determinacji. Podczas dzisiejszej uroczystości zaplanowano oficjalne odsłonięcie tramwaju, wystąpienia zaproszonych gości, w tym przedstawicieli polskiego lotnictwa, a także występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 118 imienia Bolesława Orlińskiego. A na uczestników czeka również wystawa poświęcona patronowi tramwaju, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, pokaz lotniczy. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12. I teraz krótko informacja odnośnie zazieleniania okolic wrocławskiego rynku. Na Świdnickiej pojawi się ponad 30 nowych drzew, dodatkowo różne rośliny i kwiaty, w tym róże, ostrokrzewy oraz szeroki pas zieleni ozdobnej. I po wschodniej stronie ulicy wymienione zostaną także już rosnące klony. Wartość inwestycji to blisko 1 600 000 zł. Prace ruszą najwcześniej po zakończeniu jarmarku świątecznego i potrwają do maja przyszłego roku. W RMF 24 Wrocław, a poranku teraz sport. Trwa przerwa na mecze reprezentacji narodowych. Trzech piłkarzy pierwszej drużyny Śląska Wrocław zostało powołanych do swoich kadr narodowych. Adam Ciućka, który w ostatnich tygodniach wyróżniał się na boiskach ekstraklasy, powołany został do reprezentacji Polski U19. Młody pomocnik weźmie udział w turnieju towarzyskim na Słowacji, gdzie biało-czerwoni zmierzą się z drużynami Szwajcarii, Słowacji oraz Kazachstanu. Dominik Szala znalazł się w kadrze Polski U20 na mecze Elite League. Podopieczni Miłosza Stępińskiego zagrają z Portugalią oraz Czechami. Lamine Ba po raz kolejny otrzymał powołanie do reprezentacji Mauretanii. Stoper Śląska Wrocław wystąpił już we wczorajszym meczu eliminacyjnym do Pucharu Narodów Afryki przeciwko Republice Środkowoafrykańskiej, a jego drużyna wygrała 3-1. Kolejne spotkanie Mauretania rozegra z Beninem. A teraz koszykarski Śląsk Wrocław, który zaprezentuje swoją drużynę na nowy sezon podczas wydarzenia na Pergoli przy wrocławskiej hali stulecia. Spotkanie z kibicami odbędzie się jutro 26 września. W programie przewidziano m.in. prezentację zawodników i sztabu szkoleniowego, konkursy z nagrodami, sportowe zabawy z koszykarzami, możliwość zdobycia autografów oraz wspólne zdjęcia. Klub przygotował także nowości dla swoich fanów. Organizatorzy zachęcają kibiców do przygotowania transparentów dla drużyny lub ulubionego zawodnika. Autor najlepszego transparentu otrzyma meczową koszulkę Devina Robinsona. Natomiast kto miałby ochotę wybrać się z Wrocławia do Dusznik Zdroju, to w ten weekend ta kuracyjna dolnośląska miejscowość stanie się areną zmagań najlepszych polskich biatlonistów. Odbędą się tam bowiem Mistrzostwa Polski w biatlonie na nartorolkach.
1: Na starcie pojawią się zarówno reprezentanci Polski, jak i zawodnicy z zaplecza kadry narodowej. Zawody nie mają charakteru kwalifikacyjnego, ale są ważnym sprawdzianem formy przed zimowym sezonem. Sztaby szkoleniowe wykorzystają je do oceny aktualnej dyspozycji sportowców i zebrania cennych danych na ostatniej prostej przygotowań. Rywalizacja potrwa od piątku do niedzieli. To jedna z ostatnich szans, by zobaczyć polskich biatlonistów w akcji przed rozpoczęciem sezonu zimowego.
0: O czym informował nasz korespondent z regionu Bartek Paulus. A w RMF 24 Wrocław za chwilę rozmowa o siódmej. Dziś gościem Piotra Salaka będzie poseł Paweł Jabłoński. Ja dziękuję za wspólny poranek, ale słyszymy się już w najbliższych faktach RMF 24 Wrocław o 9.30.
2: Tu Radio RMF 24.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
15: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24, piątek, 25 września, Piotr Salak, dzień dobry, zapraszam na poranek informacyjny. Za chwilę Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus, po 8 Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, wcześniej oczywiście fakty RMF FM, na które już teraz zapraszają Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Jest 7.
2: Kłaniamy się. Policyjny alert w podkarpackim Jarosławiu.
3: To reakcja służb na zagadkowy wciąż atak Ukraińca na terenie opactwa.
2: Młody mężczyzna z niewiadomego powodu śmiertelnie ugodził nożem księdza.
3: I ranił 4 inne osoby.
2: Śledztwo prokuratury krajowej w sprawie podejrzanego pożaru w Woli Krobowskiej.
3: Tylko w RMF FM nowe przesłanki świadczące o możliwym sabotażu.
2: Więcej patroli policji można się spodziewać od dzisiaj w podkarpackim Jarosławiu. Wczoraj, przypomnijmy, doszło tam do brutalnej zbrodni na terenie kościoła.
3: 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, z których jedna nie przeżyła. Śmiertelną ofiarą jest ksiądz.
2: Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czego się dzisiaj można spodziewać?
4: Dzisiaj okaże się, czy prokuratura zdoła przesłuchać sprawcę ataku zatrzymanego tuż po zdarzeniu. Mężczyzna jest pod dozorem policji, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
4: Motywy działania mężczyzny nie są wciąż znane. Z obawy, że w mieście może dojść do niepokojów, do Jarosławia zostaną skierowane dodatkowe siły policji.
6: Zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
4: Informuje wojewoda Teresa Kubas-Hul. W mieście ogłoszono żałobę.
2: Śledztwo w sprawie pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu przejmie dziś prokuratura krajowa.
3: Jak ujawniliśmy w faktach, wszystko wskazuje na to, że ta instalacja w Woli Krobowskiej koło Grójca, która zaopatrywała w internet m.in. ukraińską armię, została podpalona.
2: Oto nowe informacje. Krzysztof Zasada z nami o poranku. Witamy serdecznie.
7: Dzień dobry.
2: Dlaczego śledztwo ma trafić z Grójca do Warszawy?
8: Przede wszystkim chodzi o wagę tego postępowania. Służby skłaniają się do wersji, że podpalenie mogło być działaniem na zlecenie Rosji. To Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej ma największe doświadczenie w tego typu sprawach i specjalizuje się w śledztwach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
3: A na czym skupili się dotąd śledczy?
8: Oni zabezpieczali przez długi czas wczoraj ślady w bazie Starlinków. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że znaleźli tam m.in. butelkę z substancją, która mogła posłużyć do wywołania pożaru. Zabezpieczony został też rejestrator kamer monitoringu, których zapis będzie teraz szczegółowo badany. Analizowane są też m.in. dane lokalizacyjne telefonii komórkowej.
2: Prezydent USA Donald Trump w specjalnym nagraniu zwrócił się do Polonii Amerykańskiej i gości Kongresu Polonii Amerykańskiej.
3: Zapewnia w nim, że jest przyjacielem Polski. W faktach teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co jeszcze mówił Donald Trump?
9: W taki sposób zaczął amerykański prezydent swoje nagranie. Podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej niezwykłe wsparcie w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli, oznajmił Trump. Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny, oświadczył prezydent odnosząc się do listopadowych wyborów do Kongresu. Mówił też o polskim prezydencie. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał, dodał prezydent. Ocenił też, że wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę, wyznał. To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni.
2: Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
10: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. Zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Więc horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
3: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: A kiedy obejrzymy ten film i słyszymy takie słowa?
11: Rodzina przyjechała z Kaszub.
3: horror Łopi do kin trafi w styczniu.
2: No i wtedy sami wyrobicie sobie o nim łopinie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o siódmej w Radiu RMF 24.
1: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF 24 jest Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry państwu.
1: Bardzo mocne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego po zbrodni w Jarosławiu. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Pewnie każdy z nas by się podpisał pod tym oświadczeniem i prawą i lewą ręką. Zgodzi się pan, panie pośle?
11: Coś potwornego, straszna zbrodnia. Wszyscy się modlimy o zdrowie tych osób, które zostały ranne, które są w tej chwili w szpitalu. Mam nadzieję, że dojdą do siebie. Modlimy się też oczywiście za ofiarę śmiertelną i mam nadzieję, że rzeczywiście ten sprawca poniesie bardzo, bardzo surową odpowiedzialność.
1: A dlaczego pański kolega, ale też wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus, Marcin Horała, chce wzywać ambasadora Ukrainy? Przecież to nic nie ma wspólnego z tym, czy z tym, że to był akurat obywatel Ukrainy. To po prostu zbrodnia kryminalna.
11: No, myślę, że będzie to sprawa wyjaśniana. Nie ma żadnej wątpliwości, że mamy potencjalnie dość duży problem z tym, że w Polsce jest wielu weteranów ukraińskich, weteranów, którzy też są doświadczeni ciężko wojną. To wpływa też negatywnie na ich psychikę.
1: Ale nie wiemy, czy to był weteran, panie...
11: Nie wiemy, ale wiemy, że tego typu zjawiska mają miejsce po konfliktach zbrojnych, że są po prostu ludzie, którzy są przez tą wojnę też psychicznie bardzo mocno przeorani, mówiąc już tak krótko. To często nawet nie chodzi o to, żeby teraz kogoś tam obwiniać, ale ludzie w takim stanie psychicznym mogą stanowić zagrożenie dla samych siebie, dla swoich najbliższych i też dla otoczenia.
1: Ale
11: to jest poważny problem, z którym musimy się zmierzyć. To nie chodzi o to, że my teraz będziemy mówić, wszyscy Ukraińcy są winni.
1: Właśnie
11: absolutnie
1: o to mi chodzi, żeby nie padały takie słowa, ale, żeby nie badały takie
11: opinie. Ale dla swoich najbliższych i też dla otoczenia.
1: Ale
11: to jest poważny problem, z którym musimy się zmierzyć. To nie chodzi o to, że my teraz będziemy mówić, wszyscy Ukraińcy są winni.

0: Po południu z Radiem RMF 24 wracamy do pytania, czy w Polsce powstanie stała wojskowa baza Stanów Zjednoczonych. No i na to pytanie na razie nie znamy odpowiedzi, ale mamy nowe informacje o rozmowach Warszawy i Waszyngtonu w tym temacie. Mówił o tym przed chwilą na konferencji prasowej w stolicy Stanów Zjednoczonych wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Posłuchajmy.
1: Rozmawiamy już o konkretach. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo często jestem pytany także przez Państwa, jaki jest termin, w którym możemy sobie wyobrazić decyzję. Otóż te rozmowy odbywają się w kontekście przeglądu obecności strategicznej amerykańskiej w Europie, amerykańskich wojsk w Europie. Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo. Także w tym momencie mogę tylko powiedzieć, że będziemy również rozmawiać w przyszłym tygodniu na ten temat. To jest bardzo ciągły dialog, bo jest bardzo wiele kwestii do omówienia.
0: I jak dodał, chodzi tu o stałą bazę dla 5000 żołnierzy. Zalewski został zapytany przez naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego między innymi o to, czy chodzi o jeden taki obiekt i gdzie może powstać.
1: Rozważamy wiele różnych koncepcji. Wszystko jest na stole i dlatego ja nie chcę konkretyzować, czy to będzie jedna baza, czy to będą dwie bazy. Nie chcę również mówić, gdzie one będą, dlatego że powtarzam raz jeszcze, jest kilka wariantów. Jeżeli dzisiaj zacząłbym mówić o jednym z nich, oznaczałoby, że no, w jakiś sposób również przesądzam w stronie amerykańskiej decyzję, a to powtarzam, my zapraszamy, ale to Amerykanie przychodzą, więc to też nie byłoby właściwe. Proszę mi wierzyć, te rozmowy trwają. W przyszłym tygodniu będę miał kolejną rozmowę z sekretarzem Colbym w tej sprawie.
0: Wiceszef MON-u Paweł Zalewski został zapytany również o decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie wstrzymania planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski.
1: Jeżeli się mnie pan pyta, czy te oddziały, które miały przyjechać wówczas do Polski, przyjechały, odpowiedź mi: nie przyjechały. Natomiast ta rotacja trwa, ciągle się dokonuje. Mamy bardzo ważną obecność Amerykanów. Ona także jest rotacyjna w Bomowie Piskim, w ramach jednostki NATO. Mamy obecność Amerykanów w ramach współpracy dwustronnej i, jak słusznie powiedziała pani minister, obecność żołnierzy sojuszniczych w Polsce dzisiaj jest na poziomie 8 tysięcy.
0: Mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Radio RMF 24, już za chwilę nowe informacje w sprawie sprawcy ataku na klasztor w Jarosławiu.
2: Radio RMF 24.

0: w Radiu RMF 24 mamy najnowsze informacje dotyczące tragedii w Jarosławiu na Podkarpaciu. Przypomnę, wczoraj 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru 5 osób. Jedna z nich zmarła. Te najnowsze fakty przekazała przed chwilą na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
1: Otóż wiemy, że dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Mamy już opinię biegłych psychiatrów i psychiatrzy stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
0: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Jak dodano, podczas konferencji prasowej prokuratura rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące i ten środek będzie musiał być realizowany w warunkach szpitalnych. Wniosek prawdopodobnie dziś zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Być może zostanie jutro rozpatrzony. Sąd Rejonowy w Jarosławiu wyznaczył obrońcę z urzędu dla Ihora M. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę wracamy.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Po reklamie.
15: 15.30, Ewa Kwaśny i Fakty. RMF FM.
16: Stan Ihora M. nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów. Przekazała przed momentem rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. I jedna osoba zginęła.
17: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
16: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Do konferencji prokuratury w Przemyślu wrócimy w Faktach o 16. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma ono związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji. Polscy piłkarze zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie oglądał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM, Czarku, którego zawodnika biało-czerwoni mogą się dziś obawiać.
14: Na pewno napastnika Demirovicza ze Stuttgartu, który ostatnio w Lidze Mistrzów strzelił hat-tricka. Na pewno skrzydłowego Juventusu, Alajbegowicza. Do tego solidna obrona z Muchamerowiczem z Lidz, z Kolasinaczem z Atalanta. Natomiast proszę mi wierzyć, nie widzę w składzie bośniaków nazwisk, które Lewandowskiego czy Zielińskiego miałyby przyprawić od reszty. Kiedyś takie emocje wywoływał snajper Edin Dzeko, ale on 2 października przeciwko Szwecji zakończy reprezentacyjną karierę, więc z nami może w ogóle nie zagrać.
18: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
14: Mówił skrzydłowy Przemysław Frankowski. Dziś nasi piłkarze powinni się nastawić na atak pozycyjny, a w tym niestety od lat radzimy sobie słabiutko.
16: Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Punktualnie o 16 w RMF FM. Najnowsze fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Kierowcy jadący trasą S5 w kierunku Trzebnicy znów muszą uzbroić się w cierpliwość. Drogowcy wciąż prowadzą tam pracę. Zwężony pas ruchu sprawia, że tworzą się tam już regularne korki. A co to za prace i ile jeszcze potrwają? Na te pytania odpowiedziała nam rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata.
21: Wzdłuż drogi ekspresowej S5 trwa budowa zabezpieczeń hałasowych, czyli powstają ekrany akustyczne. One powstają w okolicy miejscowości Garbce. Obecnie są w okolicy Kryniczna, Rakowa i Krzyżanowic. W związku z tym, że te prace są prowadzone, jest zwężenie jezdni. Niestety to może powodować tutaj bliżej Wrocławia zatory, więc tutaj apelujemy o ostrożność. Te prace jeszcze chwilę potrwają, ale w 4 kwartale tego roku planowane jest ich zakończenie.
22: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
20: Cierpliwość będzie potrzebna także kierowcom poruszającym się po wrocławskim Brochowie. Niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa na tym osiedlu. Przebudowa początkowego odcinka ulicy Wiaduktowej. Od skrzyżowania z Centralną i Konduktorską do nowej zabudowy, czyli na długości nieco ponad 200 metrów. Prace będzie prowadził deweloper, a obejmą one m.in. przebudowę jezdni i skrzyżowania Wiaduktowej Centralnej i Konduktorskiej, budowę nowych chodników po obu stronach jezdni i drogi rowerowej po stronie zachodniej. Do tego dojdzie nowe odwodnienie, oświetlenie i miejskie kanały technologiczne. Teren zostanie przekazany inwestorowi między 5 a 11 października, a roboty drogowe rozpoczną się po wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu. Aktualnie jeszcze trwa jego uzgadnianie. Wiemy, że w czasie robót dojazd do posesji będzie zapewniony, a wszystkie prace mają być skoordynowane z remontem wiaduktów na Brochowie. Realizacja całego zadania ma potrwać około 6 miesięcy. Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, MPK testuje nowe ekrany informacyjne na rondzie Regana. Wyświetlają, za ile minut przyjedzie tramwaj, ale też ostrzegają o ewentualnych utrudnieniach na trasie. To kolejne urządzenia sprawdzane przez miejskiego przewoźnika. Pasażerowie, z którymi rozmawiała Paulina Niedźwiedzińska, zgodnie stwierdzili, że nowszy model jest według nich lepszy.
23: Są znaki tramwaj czy autobus. Tu nie ma. Tamto jest bardziej wyraźniejsze.
24: Teoretycznie ta, chociaż do tej mam parę uwag.
25: Jakie to są uwagi?
24: Przede wszystkim za mała godzina, aktualna godzina, tam jest większa i to jest jakby czytelniejsze na tamtej. No owszem, rzeczywiście, same napisy jakby są czytelniejsze i to, że kolorowe, okej, to jest nawet w porządku. Niepotrzebne są te znaczki tramwaj, autobus, bo to niczemu jakoś specjalnie nie służy. Te jakieś poprawki, gdyby były, to byłoby perfekcyjnie.
26: Ta nowa,
25: co ją wyróżnia?
26: No, wyraźniejsze są i litery, i cyfry, a tym bardziej, że ja w okularach.
20: Tablice będą testowane w tym miejscu do końca roku.

0: Słuchacie Radia RMF 24. W naszym programie wielkie odliczanie do bardzo ważnego meczu polskich siatkarzy. O 17:00 zagramy w Mediolanie ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa. W tej drużynie swoją karierę zaczynał m.in. nasz reprezentant Artur Szalpuk. Towarzyszymy młodym zawodnikom w czasie treningu, no i sprawdzamy nastroje przed tym arcyważnym siatkarskim starciem.
1: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej, ale może to nie problem.
2: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali. Tak jak na przykład Włochy miały problem ostatnio z Finlandią. My nie mieliśmy z gorszymi od siebie naprawdę problemów, więc...
1: Czyli teraz trzeba sobie myśleć o tym, jak było dobrze po prostu do tej pory?
2: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że gramy cały czas równo i utrzymamy tą formę do końca, więc...
1: Nie. Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
2: Cóż, wydaje mi się, że... Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę.
1: Jakich błędów? Ustrzec się?
2: Złych zagrań w stylu zła zagrywka, aut gdzieś w ataku, siatka, no ale nasi siatkarze na szczęście są na tyle doświadczeni, że nie mają takich problemów, więc po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
1: Czym Słoweńcy mogą nas zaskoczyć? Co może być ich bronią?
2: Ich bronią? Myślę, że no mocno atakują i zagrywają to na pewno. I... No mają spory zasięg i moc w ataku, więc myślę, że prócz tego to nie mogą nas nic więcej zaskoczyć. Myślę, że graliśmy już z nimi tyle razy, że raczej nic nowego nie pokażą aż tak.
1: My teraz stoimy tu na siatkarskim parkiecie. Gdyby tutaj teraz wybiegli nasi reprezentanci, to co byście im zaproponowali? Jaki trening tuż przed meczem?
2: Ojejku, to chyba dla nas byłby większy zaszczyt niż dla siatkarzy. Aczkolwiek na pewno fragmenty, no bo to jest coś, co symuluje prawdziwą sytuację na...
1: Czy serwis?
2: Serwis, przyjęcie, atak, blok, obrona, wiadomo. Po prostu każdą z funkcji w siatkówce, tak.
1: A co powiedzielibyście naszym siatkarzom?
2: Powodzenia, no. Żeby się nie przejmowali, żeby znali swoją wartość, żeby przede wszystkim nie dali sobie wejść na głowę nikomu.
0: No pewnie, serwis, przyjęcie, atak i wszystko jasne. Relacje z meczu Polska-Słowenia usłyszycie oczywiście w Radiu RMF 24 i w Faktach. Mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, no i mamy dla was jeszcze więcej informacji. I już za chwilę w naszym programie filmowe propozycje na weekend. Zostańcie z nami.

0: filmowe propozycje na weekend teraz w Radiu RMF 24. Pokazywany premierowo na trwającym festiwalu w Gdyni film Hotspot dziś wchodzi do kin w całej Polsce. Opowiada o świecie z niedalekiej przyszłości, który kontroluje świadoma sztuczna inteligencja. Pojawia się w nim detektyw Johnny w stylizacji z lat 80. Agnieszka Smoczyńska w głównej roli obsadziła Andrzeja Konopkę. A rozmawiała z nimi nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Posłuchajmy.
1: Zaprasza nas pani do takiego świata, nas widzów, do takiego świata pełnego takiej sterylnej przestrzeni. Jak reżyserować emocje w takim sterylnym świecie, pozbawionym wszystkiego?
2: Ja myślę, że te emocje się nie zmienią i nie zmieniły. To znaczy sposób wpływania i manipulowania naszymi emocjami, to się może pewnie zmienić i się zmienia od wieków, ale nasze uczucia, nasze emocje, czyli to wszystko, co odczuwamy, one są... tak naprawdę nieprzewidywalne. I dlatego też są piękne i dlatego też chcemy o nich opowiadać, dlatego też chcemy je ponownie przeżywać, ponieważ chcemy też razem z bohaterami przeżywać pewną drogę, której być może my nigdy nie przejdziemy. Chcemy coś zrozumieć i poczuć być może, czego nigdy byśmy w życiu nie poczuli, a kino, literatura, sztuka pozwala, teatr pozwala nam to przeżyć tak samo głęboko, gdybyśmy naprawdę byli w tym miejscu i czuli to, co czuje bohater bądź bohaterka. I tutaj odpowiadając na pani pytanie, w jaki sposób osiąga się takie emocje w sterylnym świecie, myślę, że w takim samym sposobem, jakby to była inna rzeczywistość. Innej trochę wyobraźni używa się do budowania tego świata, ale jeśli chodzi o pracę z aktorami, no bo to jest tutaj istotne, no to ta praca jest taka sama. Chociaż pomimo tego, że używamy opowiadania w innych konwencjach i tutaj ci bohaterowie, tutaj Johnny, myślę, Andrzej Konopka, że on nie grał tego tylko i wyłącznie psychologicznie, że właśnie używał tych innych konwencji. Tutaj myślę też o konwencji z anime, ale też o konwencji trochę takiej pastiszowej, komediowej, groteskowej, przerysowanej. I to jest coś, co dla mnie jako widzki, ale też jako reżyserki jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że o tym, co czujemy głęboko, możemy też opowiedzieć na różne sposoby.
1: Johnny, bohater pada, Jan, detektyw, przeżywa taką przemianę. To znaczy jest to nie tylko wizerunkowa, ale też emocjonalna, mocna, taki roller coaster. Bardzo jestem ciekawa, jak ten kostium, niesamowity, jak ten kostium pomagał panu zbudować postać?
3: No nie ukrywam, że pewien wysiłek musiałem podjąć, żeby się w ten kostium wcisnąć potem na planie. Natomiast miałem te obawy też a propos świata i przyjęcia tej roli i tak dalej, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy pojechaliśmy do Aten, bo zdjęcia były w Grecji, kiedy przyszedł dzień przymiary kostiumów i kiedy Kasia Lewińska, nasza kostiumografka, przyniosła te kostiumy, ja zacząłem mierzyć te kostiumy, to poczułem, że po prostu jako aktor mogę w tym kostiumie wszystko. To mnie totalnie uwolniło z jakiegoś obowiązku, żeby to było poprawne, żeby to się trzymało w jakichś ramach. Ja pomyślałem sobie, zrozumiałem, że ten kostium jest tak silny, że on mnie zwalnia właściwie ze wszystkich reguł. I to było absolutnie, absolutnie uwalniające. A tak jak Agnieszka mówiła, możemy się porozumiewać bez słów, możemy się podłączać do maszyny, możemy latać na bardzo odległe planety, odkrywać kolejne, że tak powiem, gwiazdozbiory, ale mam wrażenie, że uczucia, nasze lęki, namiętności pozostają ciągle te same.
0: Mówili Agnieszka Smoczyńska i Andrzej Konopka, a jutro na festiwalu w Gdyni gala rozdania nagród, w tym Złotych Lwów. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 16, w nich m.in. o poważnych utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta. Drogowcy znaleźli tam niewybuch. Zostańcie z nami, jest 15:48.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Czyta lektor AI.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
3: GWM. Go with more.
4: Po reklamie.
5: To Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Jakub Śliwiński, a teraz fakty RMF FM, Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
6: Dzień dobry. Zapraszamy. Nowe informacje w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
7: Biegli stwierdzili chorobę psychiczną u 31-letniego Ukraińca.
6: Niewybuch paraliżuje ruch na trasie S7 w pobliżu Gdańska.
7: W Krakowie ostatnia prosta kampanii prezydenckiej.
6: Sprawdzimy, czy pod Wawelem czuć wyborcze napięcie.
7: A za godzinę wielki mecz polskich siatkarzy.
6: Biało-czerwoni powalczą o finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Z powodu choroby psychicznej nie można przesłuchać sprawcy wczorajszego ataku w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
7: Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Przemyślu prowadząca śledztwo w sprawie 31-latka, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób, w tym duchownych. Ataku nie przeżył jeden z księży.
6: Z nowymi faktami reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Co stwierdzili biegli, którzy badali Ihora M?
8: Dzień dobry. Według biegłych ma on objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych i wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Mężczyzna ma silne objawy psychotyczne, jest pobudzony psychoruchowo, mocno rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu, dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek przesłuchaniu. To opinia dotycząca obecnego stanu mężczyzny, a prokuratura zamierza zdobyć jeszcze opinię co do jego stanu w chwili, gdy rzucił się z nożem na ludzi. Czy był pod wpływem narkotyków? Wciąż nie wiadomo, bo na wyniki trzeba jeszcze czekać. Jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o areszt dla mężczyzny. Areszt w warunkach szpitalnych. Podejrzany przebywa w szpitalu psychiatrycznym.
7: Zablokowana jest droga krajowa nr 81 w Bąkowie w powiecie cieszyńskim.
6: Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych nie przejedziecie w kierunku Katowic. Zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim.
7: Drogowcy podczas pracy znaleźli niewybuch. Jak dowiedział się miejski reporter RMF FM, to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej.
6: Na miejsce jadą saperzy z Elbląga.
7: W Krakowie finał kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta.
6: W majowym referendum, przypominamy, odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej.
7: O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem.
6: Witamy, Maćku.
9: Witam ponownie.
6: Jak na ostatniej prostej wygląda kampania w Krakowie?
9: Niektórzy kandydaci ruszyli na objazd po całym mieście, chcąc spotkać się z mieszkańcami w każdej dzielnicy. Samo miasto jednak niespecjalnie żyje kampanią. Tylko gdzieniegdzie widać te plakaty kandydatów i kandydatek, mówią mi krakowianie.
10: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
11: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
10: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
9: Wybory w niedzielę od 20:00 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
7: Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News.
12: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
6: Za godzinę siatkarskie starcie, którego stawką jest finał Mistrzostw Europy.
7: Rywalami biało-czerwonych będzie Słowenia.
6: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa.
7: Co radzą naszym zawodnikom w tak ważnym meczu?
13: Dużo dopingu, zdecydowanie uśmiech na twarzy, nie przejmowanie się problemami i walczenie o każdy punkt.
14: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej. Ale może to nie problem.
15: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali.
14: Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
13: Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę. Po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
6: Relacje z meczu Polska-Słowenia w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy usłyszycie oczywiście w kolejnych faktach.
7: O 17:00 połączymy się z wysłannikiem RMF FM do Mediolanu.
6: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
7: Nasza dziennikarka opowie o filmie Violetta Villa z Sandrą Drzemalską.
16: Będę teraz bardzo szczera. Na początku po pierwsze bardzo się bałam, po drugie nie byłam pewna, a po trzecie bardzo się borykałam z tym i walczyłam. Toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą, czy ta rola na pewno jest dla mnie.
6: Więcej o 16:30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
6: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie bardzo duże, a na termometrach zobaczycie okolice 12 kreski. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się zdecydowanie powyżej normy. Padać raczej nie powinno. Jutro rano początkowo będzie słonecznie, jednak później zdecydowanie przybędzie chmur. Temperatura będzie niska i wyniesie mniej więcej 8 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Radio RMF 24.
17: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Odliczamy minuty do półfinałowego spotkania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Ale oczywiście w naszym programie nie tylko o sporcie. Już za chwilę powracający temat cen paliw. Będzie także o potrzebie dyskusji o powszechnym dostępie do broni, o którą apeluje prezydent. Zaczynamy!

0: Radiu RMF 24, teraz gospodarka. Wysokie ceny paliw nie chcą opuścić pylonów. Ekonomiści ostrzegają, że kierujemy się w stronę coraz wyższej inflacji. Przypomnijmy, w sierpniu wzrost cen towarów i usług wyniósł 3,4% licząc rok do roku. Analitycy nie mają wątpliwości, że wskaźnik ten będzie szybko rosnąć. Jak szybko i czy czeka nas drożyzna na sklepowych półkach? O tym z głównym ekonomistą banku Crédit Agricole, doktorem Jakubem Borowskim, rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Czy Polska się jeszcze trzyma przed tą inflacją i rzeczywiście wykazuje jakąś odporność na to, bo takie też były głosy, że my sobie całkiem z tymi cenami paliw radzimy nieźle, to znaczy inflacja nam wzrosła, no ale jeszcze celu nie przekroczyliśmy. Czy chroni nas po prostu jeszcze tania żywność i nie widzimy tego w tej głównej liczbie jeszcze?
2: No, my już widzimy to w głównej liczbie, dlatego że widzimy szybki wzrost cen paliw, dwucyfrowy, i on przyspieszy wyraźnie w wrześniu. Inflacja w związku z tym najprawdopodobniej wzrośnie z tych 3,4% do powyżej 3,5%, czyli tej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Żywność natomiast oczywiście pomaga w tym sensie, że mamy do czynienia ze spadkiem cen żywności, który się już utrzymuje kilka miesięcy. Ten spadek cen żywności nie jest tylko polską specyfiką. W całym regionie, na ten region też sobie patrzymy, Węgry, Czechy, mamy spadki cen żywności. One też tam pomagają utrzymać tę relatywnie niską inflację, albo inaczej ograniczyć wzrost inflacji. To jest zbieg wielu korzystnych okoliczności. Jak sobie rozbijemy te ceny żywności, ten koszyk żywności, no to widzimy tam kilka takich korzystnych tendencji.

0: Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Szybki meldunek z Mediolanu. Pierwszy set meczu Polska-Słowenia i wynik 12-9 dla Polaków. A już teraz wracamy na ziemię. Związek Nauczycielstwa Polskiego oferuje nauczycielom pomoc w odzyskaniu pieniędzy za godziny nadliczbowe przepracowane na szkolnych wycieczkach. Od pisma do dyrektora po przygotowanie wezwania do zapłaty. Już w lutym 2025 roku Sąd Najwyższy potwierdził, że praca nauczyciela wykonywana ponad normę czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych, ale nadal nie ma jasnego uregulowania tych przepisów. Mówi nam prezes ZNP Sławomir Broniarz.
1: Nauczyciel, realizując wycieczkę, realizuje także plan dydaktyczny. Ta wycieczka nie jest sama w sobie turystycznym wyjazdem, tylko wynika z tego, co wiąże się z realizacją podstawy programowej. To jest jedna z form, jedno z zajęć dydaktycznych. Natomiast nie widzimy powodu, żeby jeżdżąc na wycieczki i będąc 72 godziny non-stop w pracy, żeby nauczyciele robili to, oczekując należnego im wynagrodzenia. Czy nauczyciele się o to upomną? To jest decyzja indywidualna. W wielu wypadkach niestety mamy sygnały, że my nie podejmiemy jako nauczyciele tego rodzaju działań, bo boimy się reakcji naszej dyrekcji, bo boimy się tego, żebyśmy nie mieli zmniejszanych dodatków motywacyjnych, żeby przy każdym działaniu związanym z arkuszem organizacyjnym, żebyśmy nie ponosili retorsji ze strony dyrekcji z powodu tego, że upominamy się o to, co nam się należy. Czyli o wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia.
2: Panie prezesie, z czego to wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, pana zdaniem oczywiście, do tej pory nie wypracowało tutaj żadnego rozwiązania, które by to wszystko unormowało?
1: Wydaje mi się, że ministerstwo, skupiając się nad pracami związanymi ze zmianami w podstawie programowej, nad kompasem jutra, nad tymi zadaniami, które były przez związek zgłaszane w ramach tych grup roboczych, chyba nadmiernie niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego. Wydaje nam się, że tutaj nie ma potrzeby pisania jakiegokolwiek rozporządzenia.

0: Urządzenia. Wyrok Sądu Najwyższego pokazuje, co nauczycielowi się należy, opisuje także całą stronę metodologiczną i tutaj ministerstwo, realizując jakieś prace, które miałyby ten wyrok sprowadzić do treści rozporządzenia, moim zdaniem po prostu niepotrzebnie traciło czas. Należało ten wyrok opublikować, wysłać go do każdej szkoły i powiedzieć, ten wyrok obliguje dyrektora do realizacji tego wyroku, dlatego że obawialiśmy się, że każde rozporządzenie ministra edukacji narodowej może być gorsze od treści i od sentencji tego wyroku.
1: Państwo będziecie badać właśnie, jakie są nastroje i jakie są te plany w tych kolejnych wyborach. Kiedy poznamy deklarację nauczycieli?
0: Nasze założenie jest takie, że to badanie ma objąć około 1600 placówek, więc ci, którzy to badanie realizują na zlecenie związku, deklarują, że mniej więcej w połowie listopada będziemy mieli wyniki tego sondażu. To badanie, owszem, ma jedno pytanie dotyczące preferencji politycznych, ale przede wszystkim skupia się na ocenie tego, co zadziało się i dzieje się w kontekście zmian w podstawie programowej, jak szkoły są do tego przygotowane, jak nauczyciele otrzymują, jaką nauczyciele otrzymują pomoc, wsparcie, czyli ta strona związana z realizacją kompasu jutra, ale także taką szerszą troszeczkę ocenę funkcjonowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście do konkretnej szkoły, konkretnego nauczyciela i jednostki samorządu terytorialnego.
1: Mówi sprawdzam, gdzie w pierwszej kolejności właśnie państwo wyślecie swoje pisma?
0: Przede wszystkim do Podkomisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, do pana posła Krzemińskiego, do wszystkich posłów, bo to będzie działanie realizowane przez nasze struktury bez względu na przynależność partyjną, koalicyjną danego posła.
2: Ze Sławomirem Broniarzem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. ZNP zaprasza też do swoich oddziałów na konsultacje w sprawie godzin nadliczbowych. I a propos liczb. W meczu Polska-Słowenia w pierwszym secie mamy wynik 16-14 dla Polaków. A ja zapraszam na najnowsze fakty punktualnie o godzinie 17:30.
3: RMF 24.

0: 17.30 na zegarach, zatem już teraz. Zmierzamy do studia faktów, a tam Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Utrudnienie na A2 w pobliżu węzła Łódź Północ. Motocyklista wjechał tam w bariery.
2: Zablokowany został zjazd z A2 na A1 od strony Poznania. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. W Mediolanie polscy siatkarze walczą ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
1: W pierwszym secie na prowadzeniu są Polacy 21-18. Mecz na miejscu ogląda specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
2: Połączymy się z nim w faktach o 18.
1: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich już końcówka sezonu żeglarskiego.
2: Chętnych do pływania w jesiennych warunkach jednak nie brakuje.
3: 25 września, jezioro Święcajty pada. Teraz robią się Mazury dla prawdziwych koneserów. Coraz mniej jachtów, robi się pusto na jeziorach, to ma swój urok, drzewa robią się kolorowe, wieje, są mocne wiatry, pada i człowiek naprawdę wtedy czuje tą jedność taką z żywiołem.
4: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
1: Tak jesienną aurę zachwalali turyści w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
7: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
6: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
7: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach. Fakt.
6: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4 zł 37 groszy, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5 zł i 8 groszy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od zmian na ulicy Peronowej. Remont miał zakończyć się jutro. Wykonawca nie wykonał jednak wszystkich prac koniecznych do przywrócenia pełnego ruchu na tej ulicy. Do zakończenia pozostało przede wszystkim dokładne spoinowanie kamiennej nawierzchni ulicy i torowiska. Na pełne otwarcie Peronowej potrzeba jeszcze około tygodnia. Jednak od najbliższej soboty tramwaje pojadą nowym torowiskiem przy Peronowej. Przez kolejny tydzień zmieniona zostanie jedynie organizacja ruchu autobusów. W jednym kierunku będą one korzystały z jezdni ulicy Peronowej i będą zatrzymywały się jak uprzednio na podwójnym przystanku Dworzec Główny. W przeciwną stronę autobusy pojadą krótkim objazdem ulicami Kołłątaja, Piłsudskiego i Stawową i będą zatrzymywały się na przystanku Dworzec Główny przy ulicy Stawowej. W cierpliwość muszą uzbroić się także kierowcy na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Opóźnienia mają też prace na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Choć drogowcy planowali jutro przenieść roboty z jezdni północnej na południową, to prace się przeciągną. Dlaczego, wyjaśnia Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
9: Aktualnie remontujemy dwa węzły, Budziszów i Kąty Wrocławskie. Są one remontowane na jezdni w kierunku Zgorzelca, czyli na jezdni północnej. Jutro planowane było przeniesienie całego remontu na jezdnię południową, czyli drugą, ale w trakcie rozbiórki nawierzchni okazało się, że podbudowa wymaga wymiany, więc zmiana organizacji ruchu przesunie się o tydzień. Musimy rozszerzyć zakres prac, będziemy wymieniać właśnie głębiej położone warstwy podbudowy drogi. Chodzi o to, żeby ta konstrukcja jezdni w przyszłości była bardziej wzmocniona.
8: Całość prac, przypomnijmy, potrwa do końca roku.
10: Fakty istotne dla Wrocławia.
8: Młodzi ludzie spędzają w sieci długie godziny, co czyni ich idealnym celem dla internetowych oszustów. Jak już wiecie z faktów w RMF 24 Wrocław, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim eksperci z policji i NASK-u tłumaczyli dziś uczniom, jak odróżnić prawdę od internetowej manipulacji. Taka wiedza przyda się jednak każdemu z nas. Oskar Wojtynowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, w rozmowie z RMF 24 Wrocław wytłumaczył, na co dorośli i młodzież powinni zwracać szczególną uwagę.
11: Remedium, choć ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale takim remedium, które jest najbardziej skuteczne, to trochę mniej się oburzać. A potem wyszukiwarka internetowa na sam początek jak najbardziej wystarczy, bo bardzo, bardzo często te dezinformacyjne treści, one są bardzo łatwe do zdemaskowania i tak naprawdę zdecydowana większość z nich nie wymaga wielkiej pracy do tego, żeby do tego dotrzeć. To wystarczy chwileczkę poskrobać i już wychodzi, co jest pod spodem.
8: W tym miejscu zapraszam już na kolejne popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. O 18.30 sprawdzimy, czy po ostatnim zajściu na wrocławskim lotnisku pasażerowie portu lotniczego Wrocław mogą czuć się bezpiecznie. Do usłyszenia.

0: Radiu RMF24 przenosimy się do Mediolanu. Jeśli ktoś dopiero się podłączył lub zapomniał, to przypominam, nasza reprezentacja podejmuje tam w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Słowenię. Łączymy się z naszym wysłannikiem na te mistrzostwa, Patrykiem Serwańskim. Dzień dobry, Patryku. No to przekaż nam te fantastyczne wieści.
1: No, prowadzimy 1-0, to jest najważniejsze. Było wysokie prowadzenie Polaków w tym pierwszym secie, ale później Rok Możnicz pojawił się na zagrywce i spadała ta nasza przewaga z 20-14, zrobiło się 20-18. Potem w końcu udało się troszeczkę uspokoić sytuację, troszkę powiększyliśmy przewagę, potem ona znowu stopniała. No, mocno ryzykowali na zagrywce Słoweńcy. Efekt jest taki, że piłka setowa, po której zdobyliśmy ten decydujący punkt, to było właśnie zagranie Słoweńca serwis w siatkę. Także rywale dużo muszą ryzykować, o tym mówili też przed meczem, że albo będą grali na maksa, albo nic im się tutaj nie uda zrobić. Troszkę tutaj nas postresowali w tej końcówce tego pierwszego seta, no ale my wykonaliśmy ten pierwszy krok w stronę finału Mistrzostw Europy. Jeszcze dwa trzeba zrobić, także na razie się nie cieszmy, ale jesteśmy o ten kroczek bliżej. To najważniejsze, na pewno warto docenić z jednej strony to, że Słoweńcy, kiedy dobrze przyjmą, to potrafią bardzo szybko rozegrać piłkę i zaatakować. Z tym czasami mamy problemy, ale też nieźle podbijamy. Dobrze radzi sobie Wilfredo Leon, który często musi atakować na potrójnym bloku, no więc wtedy próbuje jakoś ten blok obijać sprytnymi zagraniami. On ma te nie tylko siłowe, ale też techniczne umiejętności, taką smykałkę do tego, żeby gdzieś tę piłkę zmieścić. Także na razie solidny bardzo mecz w naszym wykonaniu i co ważne, set na naszą korzyść.
0: Walczymy dalej i kciuki trzymamy. Patryk Serwański dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
2: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Niemiecki Bundestag zdecydował, że od początku października do końca grudnia paliwa mają być tańsze o około 17 centów na litrze. Większość ulgi ma wynikać z czasowego obniżenia podatku energetycznego. Koszt rozwiązania dla budżetu federalnego i landów to około 2,5 miliarda euro. Niemcy chcą też przygotować mechanizm ograniczający ceny paliw, który miałby zacząć działać najpóźniej na początku 2027 roku. Natomiast Czechy poszły o krok dalej. Już w poniedziałek rząd wprowadził maksymalne ceny benzyny i diesla, ustalane codziennie przez Ministerstwo Finansów. Limity mają obowiązywać przez cały październik. Dodatkowo rafinerie zostaną objęte tymczasowym podatkiem od wzrostu marż. W Czechach litr benzyny kosztował ostatnio średnio ponad 45 koron, czyli około 8 zł, a oleju napędowego ponad 49 koron, około 8 zł i 80 groszy. A co z polskim programem Ceny paliwa niżej? O tym tuż po godzinie 19 w radiu RMF24. I niestety, dobrych wieści mieć nie będziemy, w przeciwieństwie do tych, które napływają do nas z Mediolanu. Polacy i polscy siatkarze w drugim secie półfinałowego starcia ze Słowenią prowadzą w tym momencie 8-7.
1: Tu radio RMF24.

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
16: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
17: Po reklamie.
18: Godzina 18, coraz bliżej. Fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
19: Pierwszy set dla Polaków.
20: Biało-czerwoni prowadzą w Mediolanie ze Słowenią.
19: Stawką tego meczu finał Mistrzostw Europy.
20: Polska blisko porozumienia z USA.
19: Chodzi o utworzenie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
20: Dwa lata po powodzi ruszyła rozbiórka mostu w Lądku Zdroju zniszczonego przez żywioł.
19: W jego miejscu powstanie nowa przeprawa.
20: Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w półfinale Mistrzostw Europy. Prowadzimy ze Słowenią 1-0.
19: Mecz w Mediolanie obserwuje z trybun wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Witamy. Ten pierwszy set potwierdził przedmeczowe przewidywania.
21: Dokładnie tak. Opowiem, jak to wyglądało. Prowadziliśmy już 20-14. Słoweńców na zagrywkę wchodzi rok. Możliwe, że ta przewaga topnieje do 2 punktów. W końcu jest dobra reakcja naszego zespołu. Trochę odzyskujemy tej naszej przewagi, ale w końcówce seta mamy emocje. Wygrywamy ostatecznie 25-23, no bo Słoweniec serwuje w siatkę. To jest potwierdzenie dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, Słowenia, jeśli wyczuje jakąś naszą słabość, to ją wykorzysta, a po drugie, rywale nie boją się ryzyka. Raz się udaje, a raz piłka trafia w siatkę. Tak to już jest. Teraz trwa już druga partia, zapowiada się ciekawa końcówka, dużo walki, kilka takich emocjonujących wymian. W tym momencie prowadzimy w tym drugim secie 19-17. Mediolan, Patryk Serwański.
19: Jesteśmy na finale rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie centrum serwisowania w Polsce pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Decyzja może zostać ogłoszona wkrótce.
20: To zapewnienie wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
10: To są rozmowy, które wciąż trwają. Ta decyzja, która zapadnie najszybciej, to będzie decyzja dotycząca centrum serwisowego pocisków PAC-ów trzecich. I tutaj jesteśmy już na finale tych rozmów, a właściwie też na finale tej procedury. Złożony przez polski rząd wniosek od strony merytorycznej został oceniony najlepiej ze złożonych wszystkich wniosków. Teraz ta decyzja przechodzi na poziom polityczny. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilkunastu najbliższych dni i to będzie pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji, bo najpierw centrum serwisowe, potem współprodukcja.
20: Podkreśla wiceszefowa MON-u.
19: Historyczny moment dla lądka Zdroju na Dolnym Śląsku.
20: Ruszyła rozbiórka mostu przy ulicy Kościuszki, który łączy Starówkę z drogą do części uzdrowiskowej.
19: Przeprawa została całkowicie zniszczona przez powódź sprzed 2 lat. W jej miejscu powstanie zupełnie nowa, lżejsza i bardziej odporna na kataklizmę.
17: Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki, no i te domki poodnawiane, tak fajnie, fajnie już.
22: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
17: Straszny, straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku, pomalutku chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
23: Wszystko się zmieniło, ładnie wygląda tutaj w Stroniu też, pomalutku wszystko. Ja tu jestem od czasu do czasu i widzę, że coś się dzieje.
20: Budowa nowego mostu potrwa około roku. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z przeprawy tymczasowej.
24: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
20: W Mediolanie, przypominamy, trwa walka Polaków ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. W tej chwili w drugim secie remis 19-19.
19: W sukces biało-czerwonych wierzą ich koledzy z najmłodszych sekcji sportowych.
20: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z 7-latkami z Warszawy, którzy trenują tak zwaną mini-siatkówkę.
25: Co chcielibyście powiedzieć teraz jako sportowcy naszym siatkarzom?
26: Żeby dobrze grali i że są super.
27: Żeby mieli tą motywację i żeby im dobrze poszło.
25: Co może być kluczowe, żeby była motywacja, żeby właśnie dobrze poszło?
27: Żeby nie wiem, może się nawzajem wspierali.
25: Czyli żeby jeden co drugiemu powiedział przed meczem albo w trakcie?
27: Że jest dobrze i żeby grali dalej.
28: I żeby pili dużo wody, ale żeby się też zmieniali, żeby się za bardzo nie męczyli.
19: No jest dobrze, przyznajmy. Relacja z meczu Polska-Słowenia w Mediolanie w półfinale siatkarskiego Euro w Faktach o 19.
20: Prowadzimy w drugim secie 21-20. Zapraszamy na Fakty o 19.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Radio RMF 24.
18: Popołudnie z RMF 24. Możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, oraz na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A już za chwilę porozmawiamy o tym, czy jest możliwe, aby program CPN powrócił. Ale wcześniej stacja Mediolan. Polska-Słowenia. W drugim secie mamy wynik 21-21.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. O powrót programu CPN będzie bardzo trudno, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Wczoraj Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz czas na decyzję prezydenta, który już raz taką ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podobne rozwiązanie rozważają inne europejskie kraje.
1: Polska przyjęła najbardziej masywny, największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej. I nikt tyle jak Polska nie wydał, jednocześnie stosując cenę maksymalną. To co widzę, jeżeli chodzi o rynek w Europie, to propozycje pojawiające się podatku od nadzwyczajnych zysków także wśród naszych sąsiadów, jak w Czechach. Myślę, że to powinno dać do myślenia także politykom w Polsce, że ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzany na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczył branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością. I właśnie z tych nadzwyczajnych zysków my chcieliśmy sfinansować pakiet CPN na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące i mamy nadzieję, że tak się stanie.
2: A jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm nie zostanie podpisana, to CPN ma szansę wrócić?
1: No będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Z ministrem Miłoszem Motyką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Prezydent argumentuje niepodpisanie ustawy obawą, że koncerny paliwowe dodatkowy podatek sfinansują z kieszeni konsumentów poprzez kolejne podwyżki cen paliw. Prezydent tłumaczy również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego tym, że w Polsce prawo nie może działać wstecz. Rządowa ustawa zakłada opodatkowanie koncernów od marca 2026 roku.

0: Witam Was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik. Dziś z Wiolą Samborską, dyrektorką Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rozmawiamy o tym zabytkowym kompleksie klinik położonych przy ulicy Pastera, Marii Curie-Skłodowskiej, Chałubińskiego. I Wiola zapewne zaraz nam opowie, ale ja muszę tutaj wejść Wioli w słowo. Muszę Wam powiedzieć, jak to w ogóle wszystko się zaczęło. Otóż słuchajcie, pomysł takich niezależnych miasteczek, o których mówiliśmy w poprzedniej części, takich uniwersyteckich dzielnic, klinik, połączenie wielu autonomicznych budynków jednocześnie z salami wykładowymi, z laboratoriami badawczymi dla studentów, to wszystko zaczęło się, narodziło się w XIX-wiecznych Niemczech. No i teraz tak, na pewno są tacy, którzy na tyle świetnie znają historię medycyny, że zaraz powiedzą, no hola hola, ale to już tak naprawdę zaczęło się wcześniej, no bo mamy przykłady studentów przy łóżkach chorego jeszcze z przełomu XVII-XVIII wieku. I rzeczywiście tak było, takim w ogóle chyba najbardziej spektakularnym przykładem jest Lejda. I tam rzeczywiście tak się działo, tak jak powiedzieliśmy, na przełomie XVII-XVIII wieku. W ogóle zresztą tak by ta nauka studentów przy łóżku chorego potem się rozwinęła w Wiedniu, w Paryżu, to są takie najbardziej znane szkoły. A ktoś z Was powie mi, no dobra, słuchaj Jarek, ale przecież to było tak, że taka szpitalna architektura pawilonowa, tak, tych takich osobnych budynków, że ona też możemy znaleźć przykłady wcześniej w Anglii, Francji. Owszem, tak możemy, ale to były szpitale zwykle wojskowe, nastawione tak naprawdę na izolację pacjentów, na to, żeby ich odseparować, a nie w tym kontekście, w jakim stało się to w XIX-wiecznych Niemczech. Bo dopiero tam po raz pierwszy połączono tę ideę. Ja Wam przypomnę, samodzielnych budynków dla poszczególnych chorób, nauczania w tym samym miejscu studentów przy łóżku chorego, nowoczesnej nauki laboratoryjnej, czyli stworzono po raz pierwszy taki nowy, unikalny twór urbanistyczny i to jest takie miasteczko klinik uniwersyteckich. Tak jak powiedziała Wiola, to było tak, że taka pierwsza, najbardziej znany taki kompleks, to jest kompleks w Halle, ale takie dzielnice w XIX wieku powstają we wszystkich największych miastach Niemiec. To jest Berlin, Monachium, Lipsk, Wrocław. Największe miasta mają takie projekty. Pierwsze, tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest ten kompleks w Halle. Zaprojektowany, ja o tym powiem dlatego, że to się zapewne pojawi za chwilkę, zaprojektowany przez Ludwika von Tiedemanna. I to jest ten sam człowiek, który potem zaprojektował ten wrocławski kompleks. A jak to się stało, że ten wrocławski kompleks powstał? Jak to się stało, że mamy tak niezwykłe, unikatowe założenie urbanistyczne, medyczne we Wrocławiu? No to tu już chciałem zapytać Wiolę, która nam na pewno zaraz to wszystko dokładnie opowie. No więc jak to było we Wrocławiu, prawda? Mamy XIX-wieczne Niemcy, powstają takie kompleksy w różnych miastach. Wrocław jest jednym z największych, więc powstaje ten kompleks bardzo wcześnie. Jak to wszystko wyglądało?
1: Warto zaznaczyć, że ten kompleks dzielnic klinik uniwersyteckich powstał dokładnie w rok, właściwie decyzja powstała w rok po tym, jak ukończono kliniki uniwersyteckie w Halle.
0: Czyli te pierwsze.
1: Mamy pierwszy taki pierwowzór, powiedzmy, w Halle i w 1885 roku powstaje pod

0: podejmują decyzję, no wtedy władze na szczeblu rządowym w Berlinie, żeby wybudować gigantyczny, taki nowoczesny kompleks. To jest rok 1883, czyli mamy dwa lata wcześniej. Podjęło ją pruskie Ministerstwo Wyznań, Oświaty i Praktyk Medycznych. Mhm. Tak. To się wtedy bardzo skomplikowanie nazywało. Natomiast...
1: To jest decyzja rządowa, to
0: tak,
1: jest kluczowe,
0: właśnie, to, tak, chciałem powiedzieć, że to zapada na szczeblu rządowym i wtedy wszyscy się podporządkowują, nie dyskutujemy i nie ma też problemu z finansowaniem tego kompleksu, bo to finansowanie, no to były naprawdę wtedy gigantyczne pieniądze.
1: Tak, ja też tak słyszałem.
0: Ale zanim to myślę, że warto zastanowić się nad tym, dlaczego akurat Breslau wtedy. No mamy wrocławskich profesorów, którzy regularnie jeździli do Berlina, do Halle, chcieli unowocześniać swoją infrastrukturę i trochę im już było w tym naszym Wrocławiu, w tym naszym Breslau
1: tak,
0: ciasno.
1: Bo prawda, ja przepraszam, wtrącę, bo to jest tak, że rzeczywiście ta infrastruktura medyczna przed tym, zanim powstaje ten, no ona nie
0: no
1: jest...
0: No była trochę przestarzała i myślę, że to był taki moment, były takie miejsca, w których to ten stan sanitarny był po prostu katastrofalny. Tak. Miasto się bardzo mocno i szybko rozwijało, w związku z tym potrzeba było takiego mocnego uderzenia i takiego zastrzyku nowoczesnej medycyny.
1: Ja przypomnę, że w tym poprzednim odcinku ja wam mówiłem, że słuchajcie, na początku XIX wieku Wrocław był trzecim największym miastem w Niemczech. W tym czasie, o którym teraz mówimy, to jest piąte największe miasto w Niemczech, więc to naprawdę, to nie mówimy, ta decyzja rządowa to nie jest efekt jakiegoś takiego, prawda, że wybudujmy gdzieś coś, tylko to jest po prostu wielka niemiecka metropolia w tamtym
0: czasie.
1: Tak, to
0: po pierwsze. Po drugie, też systematyczne wywielanie presji przez tych profesorów, którzy jeździli i potrzebowali unowocześnionej infrastruktury medycznej, spowodowało, że to pruskie ministerstwo taką, a nie inną decyzję podjęło, zatwierdziło projekt budowy kompleksu instytutów naukowych, to się bardzo ładnie wtedy nazywało, i klinik we Wrocławiu. Czyli mamy decyzję o tym,
1: 1883.
0: I teraz wróćmy do finansowania, bo myślę, że to jest niebywale w naszych czasach szczególnie istotne. Proszę
1: w czasach,
0: sobie,
1: kiedy, umówmy się, brakuje pieniędzy
0: na wszystko.
1: Na wszystko, ale na naukę, badania naukowe.
0: Nauka jest w ogóle, może nie w powijakach, ale medycyna jest taką nowo rozwijającą się gałęzią. Widzimy w tym jako społeczeństwo przyszłość, ale chyba jeszcze nie tak bardzo, żeby ją tak bardzo dofinansowywać. I teraz uwaga, 6 milionów marek w złocie.
1: No naprawdę, już sama ta liczba robi wrażenie, choć jak sobie to przełożymy, jakby uzmysłowimy sobie, jak wielkie to były w tamtym czasie pieniądze, to się wydaje aż nieprawdopodobne.
0: Tak, ale myślę, że to też jest taka skala i potęga gospodarcza ówczesnego cesarstwa niemieckiego, czyli ja tutaj zacytuję rektora profesora Ponikowskiego, albo grubo, albo wcale.
1: No właśnie. I tak, dokładnie.
0: I myślę, że tak, jak już budować to na całego. I możemy sobie też myśleć o tym, że to jest taki sygnał do społeczeństwa, że to jest priorytet, który Niemcy w swojej decyzyjności dają nauce, to po pierwsze, a po drugie również Wrocławiowi, czyli wtedy Breslau, które jakby poprzez budowanie tak nowoczesnych klinik jednak wzrasta do tej rangi takiej topowej, nawet nie wiem, czy wtedy nie do pierwszej trójki, właściwie to na numer jeden lekko
1: absolutnie
0: się przesuwa. To jest istotne z punktu widzenia rozwijającego się całego miasta, nie tylko medycyny,
1: dokładnie,
0: ale też samej nauki, bo przecież mamy tutaj zaplecze takich wybitnych akademików.
1: O, to jeszcze o nich porozmawiamy,
0: to za chwilę. Na pewno. Natomiast mamy również coś, co powoduje, że ludzie chcą przyjeżdżać do tego miasta.
1: Znaczy, Breslau, bo taka jest niemiecka nazwa Wrocławia. Wrocław to jest miasto, które w tamtym czasie jest po prostu jedną z niemieckich metropolii, jest jednym z najważniejszych miast. A fakt, że tak jak powiedziałaś, ktoś, rząd niemiecki przeznacza 6 milionów marek w złocie na to, żeby wybudować tu kompleks klinik, po pierwsze dowodzi tego, że Wrocław jest ważny, po drugie dowodzi tego, że nauka i medycyna są ważne, że naprawdę...
0: Tak, to jest taki mocny sygnał, tak jakby wyobraźmy sobie dzisiaj, że rząd decyduje, że, nie wiem, Wrocław będzie miał gigantyczny, nowoczesny, największy w Europie centrum odkryć medycznych.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: To jest ten moment.
1: To jest ta skala.
0: To jest ta skala. I to jest właśnie taki element, który warto zaznaczyć. Ale pomyślmy teraz sobie o tym, na co poszły te pieniądze.
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: Bo wiadomo, to co powiedziałeś, czyli mamy elegancką...
1: Piękną architekturę.
0: Bo powiedziałabym w każdym szczególe dopracowaną architekturę. Mówię w każdym szczególe, bo ten system identyfikacji wizualnej, który na dzisiaj jest bardzo... Dbamy o niego, ale też myślimy już nie tak perspektywicznie. Tam odegrał bardzo, bardzo istotną rolę. Tak. Czyli cały kompleks, każda klinika zaprojektowana w podobny sposób. Mamy wnętrze, mamy wejście samo, które jest zaprojektowane... Powiedziałabym na dzisiaj bajecznie, tak, bardzo gotycko.
1: Przepiękna architektura, tak, tam się wchodzi.
0: Połączenie metalu, bo wykończenia, które są, te szczegóły, o których mówię, są wykończone metalem. Do dzisiaj lampy przed wejściem zdobią rzeczywiście te budynki. To wygląda dostojnie, nawet momentami chyba majestatycznie, powiedziałabym. Ja wiem, że używam bardzo dużych słów, ale rzeczywiście one takie były.
1: Tak, znaczy, my, wiesz co, przerwę ci, bo my dzisiaj z naszej perspektywy, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy żyją w XXI wieku, możemy, patrząc na tą architekturę, nie widzieć tego, jak to było naprawdę piękne, wyjątkowe i majestatyczne, bo tak naprawdę było. W tamtym czasie to musiało być naprawdę, no...
0: I spójne wizualnie. To jest bardzo ważne, że każda z tych klinik, ktokolwiek by nie wszedł do wnętrza, do środka, tylko do przedsionka, już jasno i wyraźnie wiedział, gdzie jest.
1: Wiolu, muszę ci przerwać, musimy zrobić krótką przerwę.
0: Dobrze, zrobimy przerwę.
1: W następnej części...
0: Opowiem, na co poszło 6 milionów marek.
1: No i to jest świetne pytanie.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
9: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Witam Was ponownie w programie Wrocławski Przewodnik. Jest dzisiaj ze mną Wiola Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. No i rozmawiamy o klinikach. Skoro o klinikach już wiemy, jak to wszystko się zaczęło, więc w związku z tym ja chciałbym zapytać, jak to zaczęło się tu, u nas, we Wrocławiu. Mamy rok 1883, rząd pruski przyznaje dotację w wysokości 6 milionów marek w złocie na to, żeby to powstało. Powstają takie miasteczka w Niemczech, powstają też w Europie. No właśnie, jak to wyglądało w ogóle?
1: Ponieważ ja obiecałam, że opowiem najpierw, na co poszło 6 milionów marek w złocie, więc myślę, że to, co było istotne, oczywiście same budynki, czyli mamy z zewnątrz, ale inspirujące na owe czasy było to, że powstały tam skomplikowane instalacje sanitarne, czyli każdy pawilon, każda klinika powinna mieć taką niezależną, nowoczesną wentylację, wymuszoną mechanicznie. Co więcej, muszę powiedzieć z perspektywy osoby, która nawet pracuje w jednym z tych budynków, że tak to działa. Aha. Wciąż.
0: Czyli działa, tak?
1: Tak, ogrzewanie parowe, sieć wodociągowa, pomyślmy o tym, że to jest XIX wiek i już mamy podłączenia do sieci wodociągowej. No i taki pionierski system odprowadzania i dezynfekcji ścieków szpitalnych. Dzisiaj nic odkrywczego. Wtedy bardzo nowoczesna infrastruktura, instalacja sanitarna. Druga rzecz to myślmy o tym, że ci profesorowie, którzy pojechali do Berlina, którzy tam lobbowali, pracowali na to, żeby te pieniądze, 6 milionów, przypomnę, marek w złocie, przyjechało. Zadbali o to, żeby laboratoria wtedy, no które też stawiały sobie pierwsze kroki jednak, żeby były bardzo nowoczesne. No i Berlin zdecydował się na sfinansowanie takich naprawdę najnowocześniejszych w Europie mikroskopów, uwaga, stołów sekcyjnych,
0: tak.
1: Kamiennych, które do dzisiaj służą. No, nie są używane oczywiście, ale jednak do dzisiaj są. Systemy chłodnicze, samą nawet aparaturę chemiczną, czy, co też jest bardzo nowatorskie, taki nowoczesny system oświetlania sal operacyjnych.
0: Tak.
1: Opowiem o klinice chirurgii i o tym, że tam na salach operacyjnych, teraz jak sobie wymyślimy i przypomnimy, mam nadzieję, że nie często, ale jednak jak ktoś był, to wie, że to są zazwyczaj bardzo ciemne pomieszczenia bez okien, z bardzo dobrym oświetleniem.
0: Tak.
1: Wtedy nie można było...
0: Ale bo to
1: było...
0: jest XXI wiek, a my mówimy o tym, co się dzieje w XIX.
1: Tak, wtedy nie można było liczyć na tak bardzo dobre oświetlenie elektryczne, ale zadbano o doskonałe świetliki, duże połacie dachowe, które były doświetlone lampami wewnętrznymi, no ale jednak samo światło dzienne, wielkie okna dawały rzeczywiście takie poczucie widoczności i możliwości operowania w tych miejscach.
0: Chciałbym na sekundkę wejść tutaj w słowo, bo ja nie wiem, czy do końca, chociaż już chwilę rozmawiamy o tych klinikach, czy wybrzmiał ten aspekt dydaktyczny, prawda? Bo poza tym, że to są kliniki, poza tym, że tam się leczy ludzi, prawda? Zadbało się o to, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki, no to kluczowe w tych klinikach było to, o czym wspominaliśmy. To chodziło o to, żeby przyszli lekarze, studenci uniwersytetu mieli jak najlepszy wgląd w pracę tych, no, geniuszy medycyny, takich jak Jan Mikulicz Radecki, o którym na pewno jeszcze dzisiaj powiemy.
1: I nie raz.
0: I nie raz, dokładnie. Więc to jest też
1: myślmy
0: kluczowe.
1: O tym, że i to jest w Uniwersytecie Medycznym, w tym kompleksie klinik, czyli sale dydaktyczne. Ale to nie są te sale dydaktyczne ułożone w takim standardowym w naszym pojęciu dzisiaj.
0: Jak je znamy z naszych studiów.
1: Tak, dokładnie. Czy to są płaskie, czy one są trochę w układzie teatralnym. To są sale operacyjne. Ale teraz wracamy do XIX wieku. Sala operacyjna wyglądała w ten sposób, że mamy w układzie teatralnym, ale jednak bardzo wysoko umiejscowionym, miejsca, gdzie siedzą studenci. Na środku jest miejsce przeznaczone na łóżko operacyjne, czyli na pacjenta, pacjentkę. I dostęp do tego miejsca na dole mają tylko operatorzy. Studenci mają wyraźnie odgrodzone miejsce. Co więcej, na Chałubińskiego 3 w tej zabytkowej sali jest osobne wejście dla studentów. Więc myślmy o tym, że to jest jednak projektowane tak...
0: Czyli właśnie tej higieny,
1: tak,
0: prawda?
1: Że to było tak projektowane, że no, są rzeczy zarezerwowane dla doświadczonych profesorów i są rzeczy, które są dostępne dla braci studenckiej.
0: Ale wiesz co, powiem ci, że ja miałem okazję kiedyś no, być w jednej czy drugiej takiej sali, tej właśnie naszej, w tych naszych klinikach przepięknych. I ja pamiętam, że to jest tak, że gdzie by się nie stanęło, to zostało tak zaprojektowane, że ci studenci naprawdę mieli świetną widoczność. Prawda?
1: Widoczność, oni... ale też świetnie słyszeli. Akustyka w tych miejscach jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Do dzisiaj w Kolegium Anatomicum w sali, no, którą traktujemy też w jakiś sposób reprezentacyjnie, możemy organizować spotkania, wykłady bez nagłośnienia.
0: Powiem tak, im dłużej cię słucham, tym jestem jeszcze bardziej wkręcony w kliniki nasze medyczne niż byłem przed programem, ale jedno chyba no, bardzo ważne pytanie. No bo teraz tak, my mówimy sobie o tym, że ten zespół klinik we Wrocławiu jest zachowany. Został przepięknie odnowiony. Ja pamiętam te budynki jeszcze kilkanaście lat temu.
1: No szczególnie centrum symulacji medycznej, pralnia i zaplecze kuchenne.
0: Przepięknie odrestaurowane albo odnowione, dalej zachowujące tą swoją medyczną funkcję, ale czy takie kompleksy klinik o podobnej skali, o podobnej wartości historycznej, architektonicznej funkcjonują gdzieś jeszcze w Europie? Czy to jest nasze miejsce, jest jedyne pod tym względem?
1: No, nasze miejsce jest zawsze unikatowe, bo, jest nasze.
0: Bo jest nasze.
1: Natomiast myślę, że warto wspomnieć o dwóch miejscach. To przede wszystkim kompleks klinik w Barcelonie. Tam jest ponad 60 budynków, więc jakby ta przestrzeń jest zdecydowanie większa.
0: Tak.
1: Oni, jeśli dobrze pamiętam, jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Jest na pewno. Ja też...
1: Tak, można pomyśleć o tym, czy nasz kompleks nie powinien być wpisany. To jest pieśń przyszłości. Na razie pracujemy nad rewitalizacją.
0: Tak, ale to jest naprawdę fajny pomysł, Viola, powiem ci, że tutaj szacunek pełen, bo naprawdę myślę, że to było, może absolutnie być drugie miejsce, które mogłoby się znaleźć na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Nie mogłoby, powinno.
0: Powinno się znaleźć,
1: myślę,
0: prawda?
1: Że za tym idzie też mnóstwo obowiązków nakładanych i na sam Uniwersytet Medyczny, na Wrocław, na Polskę i tak jak na przykład Muzeum Papiernictwa w Dusznikach.
0: Dokładnie.
1: Już chyba 10. rok się starają o wpisanie na listę.
0: Ale już są z tego sobie.
1: Tak, tak właśnie, nie, starają się, czy w tym roku chyba starania zakończyły się sukcesem.
0: Tak, także to nie jest proces, prawda, dziś mówimy, słuchajcie, wpiszcie nas na listę, jutro jesteśmy.
1: Tak,
0: no nie tak to
1: jest
0: wygląda.
1: Naprawdę długa praca i tak jak profesorowie walczyli o nowoczesny kompleks klinik w XIX-wiecznym Breslau, tak władze i pracowniczki papierni walczyli 10 lat o to, żeby rzeczywiście ten kompleks został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. I tak sobie myślę, bo ja jestem duszniczanką z urodzenia, więc ja jestem bardzo dumna z tego i dlatego o tym mówię, no bo jednak wychowałam się przy papierni.
0: A to jest przepiękny obiekt, to jest absolutnie przepiękny obiekt, więc jeżeli ktoś z Państwa nie był, to koniecznie w najbliższy weekend
1: korzystając już różnej pogody, myślę, że miejsce, w którym można się na chwilę schować, papiernia, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, bardzo polecamy, ale wracając kolejny z takim podobnym rozmachem był zbudowany dzielnica klinik w Wiedniu. W Polsce, myślę, jak tak sięgam pamięcią, to myślę, że to Kraków.
0: To jest takie miejsce, które ma porównywalną, prawda?
1: Zresztą mamy też taki żart, właściwie anegdotę o tym, że profesor Mikulicz-Radecki pracował w Krakowie, ale on zawsze mówił o sobie, że jest chirurgiem, że nie jest ani Niemcem, ani Polakiem, że jest chirurgiem, ale krakowskie władze uniwersyteckie uznały, że zna język polski na poziomie B2, to było za słabo. W związku
0: słabo,
1: z tym przyjechał, wrócił do Wrocławia. Zrobił coś niesamowitego, o czym
0: właśnie
1: pewnie
0: tu.
1: W następnym...
0: O tym, tak, bo musimy teraz na chwilkę przerwać, także ja zapraszam Was już za parę minut. Wracamy do rozmowy o klinikach we Wrocławiu i o tym, jak wybitni naukowcy, specjaliści, lekarze pracowali tutaj we Wrocławiu.

0: ogłosz.
1: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
2: A w tym tygodniu Marcin Jakobis komentuje wizytę Xi Jinpinga w USA, zaś Olaf Hajnosz opowie, jak kończy się awantura o Grenlandię.
1: Już jutro po 10 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 złotych. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
15: A to już prawie 10 na zegarach RMF FM. Przenosimy się do studia faktów.
16: A tam Katarzyna Podraza i najnowsze wydanie. Zapraszamy.
17: Na początek najnowsze ustalenia po wybuchu gazu w Starym Licheniu w powiecie konińskim. Poszkodowane zostały dwie osoby. Polscy piłkarze rozpoczęli walkę o powrót do elity Ligi Narodów. Spotkanie z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz, z którym za chwilę się połączymy. Będą też fakty dla kierowców lubuskiem. Dziewiętnastoletnia obywatelka Rumunii i jej 3-letnia córka zostały poszkodowane w wybuchu gazu w budynku w Licheniu Starym w powiecie konińskim.
18: Kobieta została przetransportowana do szpitala w Koninie, natomiast dziecko do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Z dotychczasowych naszych ustaleń wynika, że obrażenia dziecka nie zagrażają jego życiu. Inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania.
17: Przekazała RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Na posesji było około 30 osób. Budynek był wynajmowany. Poszkodowanym zapewniono tymczasowe zakwaterowanie. Jutro biegły zbada okoliczności tego wybuchu. Objawy choroby psychicznej stwierdzili biegli u nożownika, który wczoraj w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Zdaniem lekarzy stan 31-letniego obywatela Ukrainy nie pozwala na jego przesłuchanie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
19: Zdaniem biegłych mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychiczne, które
6: ciągle wymagają leczenia. Uznali, że jego stan nie pozwala na przesłuchanie ani przedstawienie mu zarzutów, bo nie ma z nim logicznego kontaktu, jest pobudzony i rozkojarzony, a zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce dla mężczyzny aresztu w warunkach szpitalnych. Tymczasem w Jarosławiu mieszkańcy opłakują zmarłego księdza, który nie przeżył ataku.
19: Taki spokojny, życzliwy.
20: Przyszedłem zapalić znicz i pomóc się.
19: Dobry ksiądz. Spowiednik, zawsze spowiadał.
6: Często słyszę dobry spowiednik.
19: Bardzo, tak.
6: Jutro wieczorem przez Jarosław ma przejść Marsz Milczenia.
21: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
22: Wciąż 0-0 na Stadionie Narodowym na początku drugiej połowy. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku. Goli brak, a czy były jakieś sytuacje bramkowe?
23: Przed chwilą mieliśmy naprawdę niezłą sytuację. Dwa strzały w jednym. Najpierw, jeżeli dobrze dojrzałem, Nikola Zalewski ze skrzydła, potem dobijał Sebastian Szymański. Dwa razy odbija bramkarz Bośni. To była jedyna sytuacja w drugiej połowie. Natomiast w pierwszej połowie Sebastian Szymański powinien strzelić bramkę z bliska. Był w polu karnym, strzelił wprost w bramkarza Bośniaków. Była to końcówka pierwszej połowy. Niestety wcześniej, muszę przyznać, że ostatni raz w takich emocjach byłem, oglądając tę pierwszą połowę. Nie wiem, jak wieszałem pranie na przykład. Nie może być tak, że pierwszy celny strzał jest dopiero w 40 którejś minucie. Tak nie da się wygrać meczu. Miejmy nadzieję, że zmiany, które przeprowadził selekcjoner Jan Urban, rzeczywiście ożywią grę już w 24 minucie, z konieczności Zalewski za Kamińskiego, ale potem w przerwie Wiktor Nowak za Bartosza Slisza i Przemysław Frankowski za Jakuba Kiwiora. A więcej jeszcze o meczu już za chwilę w Faktach Sportowych. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
22: Kierowcy, uważajcie w Lubuskiem. Na Krajowej 32 zderzyły się dwie osobówki. Do wypadku doszło na odcinku między węzłami Sulechów-Kargowa. Droga jest zablokowana. Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich i jednocześnie utrzymanie obecnych wydatków społecznych? Między innymi o tym porozmawiamy jutro w naszym programie Sprawdzam. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie Beata Szydło, była premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy po 8.30.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Na ostatnie dziś fakty sportowe, które zaczynamy od meczu piłkarskiej reprezentacji Polski, zaprasza Wojciech Marczyk.
25: 58. minuta gry na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni bezbramkowo remisują z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz naszej piłkarskiej kadry w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z trybun PGE Narodowego śledzi cały czas dla nas Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy. No, Czarku, od początku tej drugiej połowy Polacy, można powiedzieć, w natarciu.
23: No i w końcu, przed chwilą mieliśmy strzał z dystansu Wiktora Nowaka, minął bramkę, no ale w końcu są jakieś strzały, w końcu są ataki, w końcu coś się dzieje, bo tak jak mówiłem, w pierwszej połowie było z tym ciężko. Polacy jakby uświadomili sobie, że rzeczywiście trzeba zaatakować, trzeba Bośnię po prostu przycisnąć i oby tak dalej, no bo pamiętajmy, pierwsza połowa też zaczęła się od naszych ataków, ale potem oddaliśmy pole. 59. minuta na Narodowym, wciąż 0-0 ze Stadionu Narodowego. Cezary Dziwiszek.
25: A przypomnijmy, Wiktor Nowak to debiutant grający na co dzień w Slavii Praga. A w Solnej reprezentacja Szwecji, czyli nasz kolejny rywal w Lidze Narodów, gra z Rumunią. Tutaj jest zdecydowanie więcej bramek, bo Szwedzi w 63 minucie prowadzą 2-1. Reprezentacja Francji zaś na ławce, której debiutuje Zinedine Zidane, gra na wyjeździe z Turcją i trójkolorowi prowadzą w 60 minucie gry 1-0. Na Stadio Olimpico w Rzymie Włosi grają z Belgią, na ławkę trenerską Italii powrócił Roberto Mancini. Tutaj też 60. minuta. No i Italia przegrywa 0-1. A w Mediolanie o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Finowie grają z Francuzami bliżej awansu. No, jak na razie można powiedzieć nikt, bo 1-1 jest w setach w tym meczu. Pierwszego seta wygrali trójkolorowi 25-17. Druga partia dla Finlandii 25-18. W trzecim secie jednak na wyraźnym prowadzeniu jak na razie Francuzi 11-5. A jutro jutro poznamy mistrza świata na żużlu. Szanse na zdobycie rekordowego 7. tytułu ma Bartosz Zmarzlik. Nasz reprezentant w klasyfikacji generalnej zajmuje 2. miejsce o punkty za Brytyjczykiem Robertem Lambertem. 3. Australijczyk Brady Kurtz ma 3 punkty straty do lidera. Początek ścigania na motoarenie w Toruniu już o 14:00. Wtedy rusza sprint, który może mieć wpływ na końcową rywalizację.
1: Tam już do zdobycia będzie 4 punkty i przy ewentualnym zwycięstwie jednego z zawodników to można jakąś przewagę albo tą zyskać lub ewentualnie zniwelować w przypadku Kerca, bo który ma tam stratę 3 punktów do pierwszego zawodnika.
25: Mówił trener Betardu Sparty Wrocław Piotr Protasiewicz. Początek ostatniej rundy cyklu Grand Prix o 19:00, a relacje z niego w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Radio RMF 24.
3: Witam Was ponownie. Ja nazywam się Arkadiusz Ferster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i prowadzę program Wrocławski Przewodnik. Dziś wraz ze mną o klinikach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiamy z Wiolą Samborską, dyrektorką Centrum Odkryć Medycznych na tymże uniwersytecie. I ostatnio mówiliśmy o wyjątkowości tego obiektu, o tym, że nawet w skali europejskiej to jest naprawdę niezwykłe, przepiękne miejsce, ale też myślę, że warto wspomnieć, że kliniki to nie tylko budynki. To nie tylko ten najnowszy, czasami ultra nowoczesny sprzęt, bo tak naprawdę medycyna to ludzie. Nie wiem, czy wiecie, może nie wiecie, to ja wam powiem, a Wiola to tylko uzupełni, że Wrocław naprawdę był miejscem, gdzie takich wybitnych naukowców, lekarzy, którzy naprawdę zmienili historię lecznictwa, zmienili historię medycyny, sprawili, że dziś jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi tym samym. Było we Wrocławiu naprawdę bardzo wielu. Były takie dziedziny nauki, mówimy o medycynie oczywiście, w których Wrocław był po prostu światowym centrum, czy neurochirurgii, czy okulistyki. Naprawdę tak było. Słuchajcie, to nie jest jakaś przesada, więc tych wybitnych lekarzy było tutaj naprawdę w skali światowej, nawet nie europejskiej, wielu. Przesadziłem, Wiola, czy nie przesadziłem?
4: Na pewno nie przesadziłeś. Zdecydowanie było bardzo dużo. Też myślę, że warto pomyśleć o tym od strony finansowej. Dlaczego cesarstwo zdecydowało się na tak duże wydatki na klinikę? No przede wszystkim ten wydział medyczny miał być taką naukową wizytówką. A nauka to są nie budynki, a ludzie zdecydowanie. Zresztą myślę, że trochę kontynuujemy jako Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu tę tradycję, bo jesteśmy według światowych rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą medyczną uczelnią w Polsce, więc
3: gratulacje
4: duch
3: też, tak.
4: Tej wizytówki naukowej, medycznej na pewno zostaje i na pewno go kontynuujemy. No i jest to powód do dumy, ale też myślę, że jak nie znamy swojego dziedzictwa, to ciężko się odbić do przyszłości i takimi największymi twórcami tej nowoczesnej medycyny. No myślę, że ja zacznę od mojego ulubionego, czyli od profesora Jana Mikulicza-Radeckiego.
3: Tak,
4: ja wiem, że ty czekałeś.
3: Na... Dobra, Wiola, słuchaj, antena dla ciebie.
4: Panów Richarda i Otfrida Fersterów, z racji pewnie nazwiska, co
3: tak,
4: jest naturalne,
3: tak.
4: Bliższa koszula ciału.
3: Nazwisk jest przypadkowa w wypadku i Richarda, i Otfrida, natomiast rzeczywiście nazwiska są takie same.
4: No tak, zdecydowanie, natomiast myślę, że od profesora Mikulicza Radeckiego warto zacząć, bo to jest to, o czym powiedziałeś wtedy. On przyjechał do Wrocławia, bo jak już wspominałem,
3: język polski znał na poziomie
4: B2, a jednak on, ale bardzo szanuję, że on nigdy nie mówił o tym, że jest albo Niemcem, albo Polakiem. On się po prostu nie deklarował. Miał pochodzenie polskie i on się czuł po prostu chirurgiem. I też jak przyjechał tutaj do Wrocławia w 1885 roku, jeśli dobrze pamiętam, to postanowił i dostał też pozwolenie na to, co jest warte wspomnienia, zaprojektować najnowocześniejszą w Europie wtedy salę operacyjną, chirurgiczną. No wracamy znowu do
3: wątku. Był na tyle dużym autorytetem,
4: tak,
3: że mógł sobie
4: zdecydowanie,
3: z takim życzeniem wystąpić, prawda?
4: Tak, i te sale, warto wspomnieć, budowano przez 4 lata. To nie jest tak, że on sobie powiedział, za rok miał wszystko gotowe. To był długi proces 4-letni, ale on wprowadził w tej sali, myślę, że to jest taki moment, że mogę o tym powiedzieć,
3: tak,
4: że
3: wręcz trzeba.
4: Tak, prowadził w tej sali unowocześnienia i teraz wszyscy przygotowujemy się na to, jakie mamy te unowocześnienia, a ja zejdę zupełnie na poziom
3: czyli
4: podstawowy.
3: Wyobraźmy sobie, że przed tym tego nie było. Nie było. To Jan Mikulicz Radecki wprowadza to we Wrocławiu, tak, a potem to się rozprzestrzenia na całym świecie.
4: Tak, zacznę od takiej drobnej historii i od państwa i waszego wyobrażenia. Jak myślimy o chirurgu, to o kim myślimy w XIX wieku? O człowieku, lekarzu w jakimś fartuchu. Otóż proszę państwa, nie. W XIX wieku chirurg zakładał na siebie najbrudniejsze ubranie, ponieważ się zakrwawiało i tak bardzo często. Natomiast Mikulicz Radecki, profesor, wchodzi z nowoczesną myślą, każe swoim operatorom wkładać na salę operacyjną świeże, czyste fartuchy.
3: Nie brudne, tylko czyste.
4: Czyste. To jest w ogóle ekonomicznie nieuzasadnione. Do tego to jemu zawdzięczamy obecność masek na twarz, na salach operacyjnych.
3: Czyli to, co dziś widzimy, prawda, chirurg z maską na twarzy, co jest standardem, nie było tego do czasów Mikulicza Radeckiego.
4: Nie było.
3: On jest pierwszy.
4: Tak, i on jak projektują, ja mówię teraz już jakby o samym działaniu tej sali, ale wcześniej wrócę krok wstecz i jak sobie wyobrazimy salę operacyjną dzisiaj, to jest bardzo czyste pomieszczenie. Wtedy te sale takie nie były. On ją zaprojektował w taki sposób, żeby można było ją doczyszczać, czyli nie miała kwadratowych zakończeń rogów, tylko półokrągłe, co powodowało, że się łatwiej czyściło.
3: I kurz się też w narożnikach nie zbierał.
4: Oczywiście, że tak. Drugą rzeczą, którą zrobił, to drzwi przesuwne, żeby nie trzeba było ich otwierać rękoma, tylko można było przesunąć nogą. I kolejną rzeczą, znowu taką dla nas niewyobrażalnie, dla nich wywrotową, wprowadzenie umywalek. Umywalek, gdzie operatorzy, ja używam formy męskiej, ponieważ no, mamy rok 1885, wtedy jeszcze kobiety nie mogły studiować medycyny. To jest moment, w którym operatorzy wchodzą i muszą umyć ręce. Rzecz kompletnie niespotykana.
3: Znaczy coś, co dziś wydaje nam się, że bez tego świat, medycyna nie istnieje, wtedy było to odkryciem, nowością.
4: Tak.
3: Ja bym chciał to podkreślić, że to i to jest w skali światowej. To nawet nie mówimy o Wrocławiu, to się dzieje w skali światowej.
4: To się dzieje.
3: Jest to ewenement.
4: Co więcej, on był na tyle dużym autorytetem wtedy w Niemczech, ale też na świecie, że tak, to nie spotkało się z takim dobrym odbiorem.
3: Nie było aplauzu.
4: No, nie było aplauzu, ale też nie, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie został zhejtowany.
3: No właśnie.
4: Pojawiały się jakieś takie głosy niezgody, że to no, chyba trochę przesadza,
3: trochę
4: że to
3: wymyśla.
4: Nie o tym tak. Łącznie z tym, że on przecież bardzo mocno eksperymentował z rękawiczkami, ponieważ oprócz mycia, on jeszcze nałożył sobie w swoim standardzie zakładanie rękawiczek. No i rozpoczynał od takich bawełnianych, właściwie niciowych rękawiczek. Potem w Stanach Zjednoczonych na prośbę jednego z chirurgów zaprojektowała, uwaga, firma Goodyear, pierwsze gumowe rękawiczki. O. Natomiast takie podwaliny pod tę aseptykę, wtedy jeżeli chodzi o rękawiczki, no to rzeczywiście położył pan profesor Mikulicz Radecki i to się wydarzyło we Wrocławiu.
3: Tu, na tych klinikach.
4: Co więcej, do dzisiaj możemy chodzić po, będziemy mogli, bo jakby my możemy jako pracownicy i pracowniczki, nie wszyscy, ale część, ale będziemy mogli chodzić po tych miejscach, w których on dokonał tych niesamowitych odkryć. To oczywiście nie chciałabym też umniejszać
3: potem,
4: jego...
3: Na koniec, żebyś nam powiedziała, co z tego wszystkiego
4: chętnie.
3: Można... Ale to zostawmy ten wątek, bo to jakby już pojawia nam się
4: ale
3: kwestia...
4: Ale też chcę powiedzieć...
3: Każdy z nas,
4: tak.
3: Myślę, słuchaczy, którzy teraz tutaj z tobą siedzimy i słuchamy tego, o czym mówisz, no myśli sobie, wow, no chciałbym pójść w to miejsce i zobaczyć, jak to wyglądało.
4: Tak, to zdecydowanie, ale ja bym też nie chciała umniejszać dokonań profesora Mikulicza Radeckiego i sprowadzać ich tylko do aseptyki, bo przecież stworzył nowe techniki operacyjne żołądka, przełyku i jelit. I medycyna do dzisiaj z tego korzysta i myślę, że należałoby mocno podkreślić, że to jest wybitny człowiek w wybitnym mieście.
3: Ja powiem tak, słuchajcie, musimy zrobić przerwę. Nie chce mi się tej przerwy robić, ale musimy, bo takie są wymogi naszego radia, więc robimy przerwę. Zdążyliśmy opowiedzieć sobie tylko o profesorze Mikuliczu Radeckim, jednym z najwybitniejszych, ale wierzcie mi, nie jedynym takim wybitnym naukowcu, lekarzu z Wrocławia. No to o co? W kolejnej części powiemy o kolejnych.
4: Zdecydowanie, tak, zapraszam serdecznie.

0: Słuchacie RMF FM, za moment będzie godzina 24, północ, a zatem nowe fakty. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. To będzie sobota wielkich siatkarskich emocji. Polacy zagrają dziś o złoto z Francją. Temat stałej obecności wojsk USA w Polsce wciąż aktualny. Rozmowy polsko-amerykańskie będą kontynuowane. W faktach także Paryż i papieskie spotkanie z młodymi. Emocje czekają dziś siatkarskich kibiców w Polsce. O 21:00 biało-czerwoni zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. Trójkolorowi, jak informowaliśmy, pokonali w półfinale Finlandię 3-1. Polska z kolei 3-0 wygrała ze Słowenią. Tak w radiu RMF24 ten mecz opisywał Łukasz Żegadło, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski.
2: Ta chłodna głowa i większe doświadczenie Polaków w decydujących momentach, bo trzeba przyznać, że no ten mecz, szczególnie w tych dwóch pierwszych setach, była to bardzo mocna walka. Twardy mecz, bloki, zagrywki, popis młodego atakującego Słowenii powodował, że ten mecz nie był łatwy. Był emocjonujący do końca.
1: Mecz o złoto, przypomnę, o 21:00. O 17:00 natomiast finał pocieszenia. O brązowy medal Słowenia zagra z Finlandią, a my wierzymy w zwycięstwo Polaków. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
3: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
1: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8 tysięcy wojsk sojuszniczych.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Wiosna może przynieść ogromny wzrost cen biletów lotniczych. Wszystko za sprawą drogiego paliwa. Już zimą loty mogą być droższe, ostrzegają przed tymi kolejni przewoźnicy. Na łączach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o ile mogą podrożeć bilety?
5: Nawet o kilkadziesiąt procent na wiosnę przyszłego roku, jeśli na rynku ropy do tego czasu nic się nie zmieni. To oznacza ogromną niepewność dla turystyki zarówno tej międzynarodowej, jak i krajowej.
6: Ta sytuacja wciąż jest bardzo niepewna. Koszty paliwa są ogromne, jak wszyscy widzimy na stacjach benzynowych i to się przekłada również na kwestię ruchu lotniczego.
5: Ocenia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. Wiosną wielu liniom lotniczym kończą się długoterminowe kontrakty na paliwo. Dzięki nim mogły uniknąć podwyżek, ale kolejne umowy nie będą tak korzystne. To przełoży się na ceny. Zmiany będą widoczne już zimą. Przewoźnicy obcinają połączenia z siatki lotów. Szczególnie tanie linie, które już zrezygnowały z tysięcy pojedynczych lotów w nadchodzących miesiącach.
1: Leon XIV na zakończenie pierwszego intensywnego dnia wizyty we Francji spotkał się późnym wieczorem na przedmieściach Paryża z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Ogromną radość sprawia mi widok tak wielu z was tutaj, ludzi kierujących się pragnieniem służby pokojowi. Pokojowi, który pozwala nam rozwijać się jako mężczyznom i kobietom, przemieniając lęki w nadzieję, a narzekanie w odpowiedzialne zaangażowanie, mówił do młodzieży Leon XIV. Wcześniej papież spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, odwiedził siedzibę UNESCO i katedrę Notre Dame. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
7: Horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
1: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. A kiedy obejrzymy ten film i usłyszymy te słowa?
8: Rodzina przyjechała z Kaszub.
1: Horror Łopi do kin trafi w styczniu, a my z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: Za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o pierwszej, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Po tragicznym ataku w Jarosławiu 31-letni nożownik nie może być przesłuchany. Ukrainiec pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Kolejny wyciek dokumentacji medycznej w naszym kraju. Znów zagrożone wrażliwe dane pacjentów. Polska uderza w unijną biurokrację. Chodzi o nowe przepisy dotyczące opakowań. Igor M., 31-letni Ukrainiec, który nożem ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, na terenie kompleksu klasztornego w podkarpackim Jarosławiu, pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Z opinii biegłych wynika, że stan psychiczny mężczyzny nie pozwala na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów.
2: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa. Natomiast tak samo nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
1: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Zarzuty, które sformułowali śledczy, dotyczą zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali. Jak ustalił dziennikarz RMF FM w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
1: Polska uderza w unijną biurokrację i chce wstrzymać stosowanie kontrowersyjnych przepisów dotyczących opakowań. Chodzi o nowe unijne rozporządzenie, które od sierpnia obowiązuje w całej Unii i nakłada na firmy nowe obowiązki. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, jakie są konkretnie polskie zarzuty wobec tych przepisów.
4: Nowe unijne przepisy miały ograniczyć ilość odpadów, ale równocześnie uderzają w małe firmy. Chodzi o obowiązek ustanawiania przedstawiciela w każdym kraju, do którego firma sprzedaje swoje produkty. Wiceminister rozwoju Michał Baranowski podał przykład firmy z Mazur, produkującej od 30 lat żagle do łodzi. Żeby sprzedawać je we Francji, musi zarejestrować się na tamtejszym rynku i mieć przedstawiciela. Koszty są tak wysokie, że firma wstrzymała sprzedaż. Warszawa chce zawiesić te przepisy. Baranowski mówi, że Polskę popiera 15 krajów.
1: Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia, która zasila sieć gazową Polskiej Spółki Gazownictwa, działa w Komorowie w gminie Ostrów Mazowiecka. Instalacja produkuje biogaz, który po oczyszczeniu i uszlachetnieniu do postaci biometanu ma parametry odpowiadające jakości gazu ziemnego.
5: Ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
1: Mówił naszej reporterce Magda Alenie Greinert, Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Tematem dyskusji był m.in. atak nożownika na Podkarpaciu. Przypomnę, że na terenie Jarosławskiego Opactwa 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła. To ksiądz. Zdaniem lekarzy stan nożownika nie pozwala na jego przesłuchanie. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
7: Monitorujecie atmosferę na Wierosławiu, ale także szerzej na Podkarpaciu?
8: Znaczy, wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą.
7: Ale trafiło tam więcej policjantów, więcej jednostek?
8: Z samorządami. Policja podkarpacka ma, tak jak w każdym innym garnizonie, wystarczające siły, by radzić sobie z zagrożeniami porządku publicznego, ale my nie mamy tam takich zdarzeń.
7: Nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać, że mogą być atakowane, nie wiem, miejsca związane z Ukraińcami?
8: Tak jak powiedziałem, nie mamy absolutnie takich sygnałów i wierzą, że nie będziemy mieli. Dlatego, że no tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w Polsce świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy i tych inspiracji związanych z wywoływaniem niechęci między naszymi narodami. Natomiast jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić. Nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, a nawet tak jak powiedziałem, zakłócania porządku publicznego. Wszyscy ci i najwięcej deportowanych z Polski to są oczywiście najwięcej z Ukraińców, no dlatego że ich najwięcej po prostu. I będziemy tu z żelazną konsekwencją realizować tę zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego w Polsce przez cudzoziemców.
7: Panie ministrze, przejdźmy do stacji Sterlingów na Mazowszu. To był sabotaż?
8: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że to było podpalenie, więc tutaj...
7: Znaleziono tam butelkę? Nasz reporter o tym informował? Taką jakby po koktajlu mołotowym.
8: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
7: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
8: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że
7: macie
8: było to
7: dowód,
8: działanie.
7: Podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
8: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
7: A jak wyglądało zabezpieczenie? Bo słyszymy, że te zabezpieczenia były bardzo, bardzo takie sobie.
8: Jeżeli chodzi o ważne obiekty, ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, państwa, to te obiekty muszą być wpisane na listę wojewodów, a to oznacza konieczność sporządzenia planu ochronnego dla tych obiektów.
7: Był taki plan w tym przypadku?
8: Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, natomiast z punktu widzenia całego kraju dokonujemy przeglądu wykonania tych obowiązków przez właścicieli tych obiektów. W szczególności tu chodzi właśnie o obiekty związane z przemysłem obronnym, z obronnością. Infrastruktura krytyczna to jest najwyższa półka, znaczy obiekty o najwyższej ochronie.
7: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wczoraj mówił o tym, że Rosja szykuje, tu cytat, coś dużego w tym roku. To dotyczy także Polski? Te słowa dotyczą Polski?
8: Te słowa dotyczą wszystkich państw, które wspierają Ukrainę, które doświadczają agresji rosyjskiej przejawiającej się aktami dywersji i sabotażu.
7: Powinniśmy być przygotowani na kolejne takie wydarzenia jak te. No, nie wiemy oczywiście, kto stoi za tym sabotażem na Mazowszu, czy za sprawą w Jarosławiu, ale na wysyp takich sytuacji.
8: Prezydent Francji Macron spotkał się z przedstawicielami wszystkich frakcji parlamentarnych, wskazując na zagrożenia. Oni, tak jak przedstawiciele Frontu Narodowego, przyjęli tutaj to rzadko spotykane w tym dosyć dużym takim sporze politycznym we Francji zgoda na podstawie tych materiałów. To niech będzie też dowód na to, że wszystkie państwa, nie tylko te najbliższe sąsiedzi Ukrainy, ale również państwa Europy Zachodniej, no przecież Niemcy, to zdarzenie na lotnisku w Lipsku, wszyscy doświadczają tych aktów agresji i one występują przecież w Polsce. My przygotowujemy podnosimy gotowość naszych służb, zwiększamy zabezpieczenia ochronne obiektów infrastruktury krytycznej, tych innych obiektów.
7: Przede wszystkim... Czy to będą ataki na infrastrukturę krytyczną, czy też, nie wiem, naloty dronowe na przykład?
8: My mieliśmy akty sabotażu i dywersji, podpalenia, zamach na wysadzenie torów kolejowych. Mieliśmy przecież wlot dronów, mieliśmy rakietę manewrującą, która wleciała na teren naszego kraju, więc całe spektrum tych zdarzeń, które stanowią tą politykę agresyjną, agresji, która ma wywołać, zniechęcić społeczeństwo, które później
7: ale
8: będzie...
7: to wszystko już było, a teraz słyszymy, będzie coś dużego. To znaczy, jak rozumiem, coś jeszcze większego niż to, co było.
8: W tym wachlarzu zdarzeń, które opisałem, bo przecież całe NATO, świadome zagrożeń ze strony Rosji, przecież już wiele lat temu sojusz zdefiniował Rosję jako największe zagrożenie i NATO przecież analizuje, przygotowuje odpowiednie siły na przeciwstawienie się rosyjskiemu zagrożeniu.
7: A przed czym CIA nas ostrzega tak konkretnie? Bo też wiemy, że były ostrzeżenia kierowane do Polski przez CIA.
8: To, co może nas w większym natężeniu spotkać, to to, czego już doświadczyliśmy. Czyli mówił zresztą o tym w jawnym wystąpieniu premier w Sejmie do wszystkich klubów, frakcji politycznych, że te takie działania jak ten atak dronowy, czy wlot rakiety, czy akty dywersji mogą wystąpić w większej intensywności i nasze państwo jest, przygotowujemy na to, żeby było zdolne do odpierania takich zagrożeń.
7: Panie ministrze, to mieliśmy dywersję na torach, teraz 12-latek zepchnął bloczki z nasypu na tory. Mamy pewność, że nikt go do tego nie namawiał?
8: To jest oczywiście ustalane i najpoważniejsze, znaczy najważniejsza taka hipoteza, która musi być sprawdzona, to jest to, czy to nie było intencjonalne działanie, by doprowadzić do szkód na kolei, do katastrofy tych pociągów. I w związku z tym to, że ustaliliśmy bezpośredniego sprawcę, którym okazał się małoletni, nie kończy tego postępowania.
7: Czyli może być tak, że ktoś jednak nakłonił.
8: Ja nie wykluczam, ale nie stwierdzam również. Mhm.
7: Ale taka możliwość istnieje.
8: Ona musi być zbadana ponad wszelką wątpliwość.
7: Rzeczpospolita pisze tak, że EBA wystawia hipotezę o sabotażu, a nie wybryku chuligańskim. Nie przesądzamy, z czyjej inspiracji możemy być zaskoczeni, powiedział Rzeczpospolitej ze źródło w służbach.
8: W tej sprawie pracuje nie tylko policja, ale również służby specjalne. I z całą pewnością nie tylko dla redakcji Rzeczpospolitej, ale dla funkcjonariuszy służb specjalnych i policji głównym tematem jest to, czy to dziecko działało samodzielnie w ramach jakiejś psoty, czy to było coś więcej. I to jest w sposób oczywisty musi być wyjaśnione.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl. Wrócimy też do niej w kolejnych faktach. O drugiej przywita się z wami Paweł Konieczny. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Na zegarach w całej Polsce już godzina druga, czas więc na fakty RMF FM. Paweł Konieczny, dobry wieczór, zapraszam. W Krakowie trwa cisza wyborcza z powodu niedzielnego głosowania. Mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta. Antyimigrancki aktywista pociął łódź na kanale La Manche. Nagranie wywołało burzę w sieci. W faktach także trudne tematy na scenie Częstochowskiego Teatru. Ruszył tam nowy sezon artystyczny. Od północy trwa cisza wyborcza przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. W niedzielę krakowianie będą głosować od godziny 7 w 454 obwodach. Jutro od 20 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej już o 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów w sprawie dotyczącej uczelni Collegium Humanum. Wymierzono im kary roku więzienia w zawieszeniu oraz na 3 lata oraz grzywny. Pracownikom uczelni zarzucano przekazywanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz podejmowanie działań na korzyść uczelni.